0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A gościem poranka 7:09 jest dziś poseł Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego Witold Tumanowicz. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry.
1: W przyszłym tygodniu Parlament Europejski ma debatować nad corocznym raportem o Ukrainie. Politycy Koalicji Obywatelskiej zgłosili poprawkę, która ma przypomnieć i potępić zbrodnie UPA. Jest pan zaskoczony?
2: Nie, raczej kwestia jest tego, co tam będzie zapisane. Sporo poprawek było zgłaszanych także przez naszą stronę. Jak ostatecznie będzie ta uchwała wyglądać, no to zobaczymy się podczas głosowań.
1: Politycy Koalicji Obywatelskiej mówią do dziennikarzy, co mamy zrobić? Czekać, aż Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją przejmą władzę? Czyli jeśli chodzi o ten temat, to jest szczerość intencji, czy raczej koniunkturalizm?
2: No, powiedzmy sobie szczerze, no, po ostatnich wydarzeniach, które po stronie ukraińskiej się wydarzyło, no ta skrajna bezczelność, którą obserwujemy, no to nie dziwne, że jednak wymagane jest od polskich władz to, żeby jednak jakoś zareagowała, więc tutaj chyba nawet w środowiskach Koalicji Obywatelskiej to takie jest przekonanie, że tutaj jest przegięcie.
1: Sprawa trafi na forum europejskie, no jeszcze więcej osób będzie mogło poznać polski punkt widzenia w tej sprawie.
2: No to jest rzeczywiście efekt uboczny tej bezczelności strony ukraińskiej, że coraz więcej osób na arenie międzynarodowej dowiaduje się o tym, jak wygląda to, czy w ogóle czym jest i czym była zbrodnia wojska. No powiedzmy sobie szczerze, że to jest jednak makabrycznie kreatywne, dokonywane zbrodnie na Polakach, na dzieciach, na matkach, na kobietach, starcach. No naprawdę coś, jeśli ktoś tylko i wyłącznie chce poznać tą historię, poznać tą prawdę, to doskonale zrozumie, dlaczego w Polsce nie będzie nigdy akceptacji do tego, aby kultywować postać Bandery i formacji UPA.
1: Wołodymyr Zełenski powiedział kilka dni temu, że nikt nie będzie mówił Ukraińcom, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować. I jak więc układać relacje z państwem, które bierze na sztandary ludzi odpowiedzialnych za ludobójstwo?
2: Absolutnie się nie zgadzam z takim bezczelnym stwierdzeniem prezydenta Zełenskiego. Tak samo możemy mówić stronie niemieckiej, że nie mają gloryfikować hitlerowców i nie ma w tym żadnego zaskoczenia, choćby po to, żeby wiedzieć, co ma się nie powtórzyć. Więc tak, jak najbardziej będziemy mówić, że zbrodnicza formacja UPA nie zasługuje na żaden szacunek i upamiętnienie, a tylko i wyłącznie na potępienie.
1: A co będzie, jeśli powstanie ten ich panteon narodowy?

0: takich takie postaci będzie miało na sztandary. No bardzo, bardzo źle.
1: A może to jest tak, jak mówi Krzysztof Bosak, ta wrzutka jest też i to mówienie, że nikt nie będzie nam mówił, kogo mamy czcić, szanować i tak dalej. Może jest tak, jak mówi Krzysztof Bosak, że Ukraina prowadzi rywalizację z Polską o prymat w Europie Środkowo-Wschodniej i to jest jeden z elementów.
0: No, jestem przekonany, że tak jest. No, nie mamy w wielu kwestiach zbieżnych interesów, szczególnie gospodarczych. Wiemy, że nasi na różnych polach gospodarczych konkurujemy z Ukrainą. Są to przecież kwestia transportowców, którzy są szykanowani po stronie ukraińskiej, często w kolejkach na granicy, gdzieś na dalszy plan oczekiwania zrzucani. Mamy kwestię oczywiście rolniczą, żywności, która jeszcze niedawno za sprawą umowy Unia Europejska-Ukraina o wolnym handlu zalewała także i Polskę, więc jest dużo rozbieżnych interesów, rywalizacji właśnie także o prymat tutaj w tej części Europy. Jak widać, pomimo na swoim terytorium wojnę, to jednak dba o swoje własne interesy. A my, no niestety, polska klasa polityczna wykazała się bardzo dużym frajerstwem, pomagając Ukrainie bez kwitowania tejże pomocy. Pomoc tak, należała się, ale nie bez kwitowania, które, jak widać, obecnie strona ukraińska nie ma w sobie absolutnie żadnej wdzięczności.
1: I podjął pan tutaj ważny temat, bo nam się wydaje, że Ukraina po wojnie będzie państwem Gruzów, a może będzie państwem, owszem, częściowo zniszczonym i w niektórych miejscach wyludnionym, ale z ogromną armią sprawdzoną w boju, a za chwilę zostaną tam wpompowane miliardy na odbudowę.
0: No to jest oczywiste, że to jest trudna sytuacja, jeśli chodzi o rywalizację. Ja się dziwię też naszej klasie politycznej, że tak bezrefleksyjnie popiera choćby przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. To będzie dla nas ogromny cios i w ogóle nie mamy żadnego interesu w tym, aby żadnego ani gospodarczego, ani politycznego, żeby Ukraina do tej strefy Unii Europejskiej przystępowała. Więc w tym wypadku, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że nasi politycy zachowują się trochę jak kelnerzy i nie mają żadnej refleksji, że kelnerów nie zaprasza się do stołu, tylko każe się im podawać posiłki.
1: Czyli nie widzi pan w polskich elitach otrzeźwienia w temacie Ukrainy? Nawet po tej sytuacji za dobranie morderu Orła Białego?
0: Ja mam takie wrażenie, że jest drobne takie przebudzenie, ale to wciąż jest za mało, ponieważ na sam koniec wciąż jest ta naiwność, która mówi, że tak naprawdę to my nie powinniśmy się w ogóle przejmować, co tam Ukraina robi, jakie gesty wrogie wobec nas, dlatego, bo wszystko tak naprawdę jest podporządkowane temu, aby strona rosyjska nie była zadowolona. Ja powiem szczerze, że naprawdę to akurat my powinniśmy walczyć głównie o nasze interesy Polski i nie oglądać się na to, czy w Kijowie, czy w Moskwie będą się cieszyć, bądź nie. Po prostu nasz interes powinien być tutaj najważniejszy, a szczególnie dla naszej klasy politycznej.
1: Coraz więcej polityków opcji rządzącej mówi o tym, że Ukraina z banderą na sztandarach do Unii Europejskiej nie dojdzie, no ale koniec końców trzeba będzie się wypowiedzieć, tak czy nie. Czy wyobraża pan sobie sprzeciw Donalda Tuska, jeśli chodzi o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej?
0: Znaczy, ja o tyle sobie nie wyobrażam, ponieważ widzę bardzo silną tendencję wśród polityków koalicji do tego, żeby właśnie tą akcesję kontynuować, znaczy proces akcesyjny. Przecież dość powiedzieć, że panie poseł z Koalicji Obywatelskiej, kiedy tylko przyjechał Władimir Zełenski, to robił sobie selfiki z nim, jakby niemalże był gwiazdą rocka. No to było bardzo uwłaczające i pokazuje też mentalność po tamtej stronie, taką służalczą, która sądzę, że doprowadzi do tego, że akurat Donald Tusk nie będzie w stanie zawetować takiej akcesji, a powinien dlatego, bo tak jak już wcześniej powiedziałem, jest to zupełnie niezgodne z naszym interesem.
1: W sprawie orderu Orła Białego najpierw mówił, że i tego, co Zełenski robił w sprawie UPA, najpierw mówił, że nikt nie podzieli go z prezydentem Karolem Nawrockim w sprawie Wołynia, ale później zrównywał odpowiedzialność prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego, jeśli chodzi o kryzys w relacjach.
0: No właśnie dlatego tutaj jest o tyle problem, że nie ma też w naszej klasie politycznej

0: takiego poczucia, że jeśli ktoś atakuje Polskę, to niezależnie od naszych poglądów politycznych powinniśmy stanąć murem, a nie wyszukiwać po swojej stronie jakichś winnych. Wiemy doskonale, że całość tego konkretnego konfliktu rozpoczął Władimir Zełenski, no bezczelnie nazywając bandy UPA bohaterami, i to jeszcze postanowił nazwać tak jedną z formacji. No, chyba nie jest to agent Putina, chyba Putin mu nie kazał Zełenskiemu nazywać w ten sposób swoich żołnierzy, no bo od tego się wszystko zaczęło, a my nie możemy sobie na coś takiego pozwolić, dlatego bo doskonale wiemy, że to byli tylko ludobójcy.
1: Ale mamy też sporo wpisów byłego premiera Mateusza Morawieckiego o Ukrainie, o Wołyniu. Były premier pisze, że odblokowanie poszukiwań to zasługa jego rządu, że Polska domaga się prawdy, pamięci, ekshumacji, godnych pochówków i jednoznacznego potępienia sprawców. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił przez 8 lat dostatecznie dużo dla tej sprawy?
0: Niestety, ale mam odmienne zdanie od premiera Morawieckiego. Po pierwsze, w ogóle nie zgadzam się co do stwierdzenia o tym, że tutaj doszło do jakiegoś odblokowania ekshumacji. To jest po prostu, my jesteśmy traktowani w taki sposób, że po kropelce jesteśmy dopuszczani do pojedynczych miejsc. Nie ma takiej pełnoskalowej procedury ekshumacyjnej, takiej jak choćby mogą na nie liczyć żołnierze Wehrmachtu na terenie Ukrainy. No to pokazuje też tę nierównowagę w traktowaniu między Polską a jak traktują Polskę, a jak traktują stronę niemiecką Ukraińcy. No to generalnie to po pierwsze, a po drugie, no rząd Mateusza Morawieckiego wcale nie zrobił nic w tym zakresie, wręcz odwrotnie. Ja pamiętam te czasy, w którym to właśnie, kiedy myśmy zwracali uwagę na to, że powinniśmy pomoc kwitować, że nie powinna ona być bezrefleksyjnie udawana, bez myślenia o polskim interesie, no to byliśmy nazywani ruskimi onucami. No, a prawda jest taka, że to, żeby artykułować polski interes, powinno być czymś normalnym, jeśli chodzi o polskiego polityka.
1: Mówił pan o frajerstwie, może to była ta słynna polska naiwność. Część liczyła, że Ukraina w ramach wdzięczności tę ekshumację odblokuje, a tu zamiast ekshumacji i odblokowania na szerszą skalę nadawanie imienia bohaterów UPA.
0: Tylko dlaczego my nie możemy w końcu być mądrymi przed szkodą? Znaczy Polacy właśnie rzeczywiście tą naiwność, a szczególnie polska klasa polityczna ma zakodowaną z tym, że nie wiem na bazie czego ta naiwność w ogóle jest jeszcze kultywowana, bo my doskonale wiemy, że Ukraińcy nie byli nigdy przesadnie wdzięczni za żadną pomoc, więc to tutaj powinno być po prostu normalne, twarde interesy. Jeśli pomoc, to tak, w zamian za co, i to wszystko powinno być kwitowane i wszystko powinno być ustalone i wtedy byłyby dużo czystsze relacje.
1: Mamy jeszcze 3 minuty, więc zapytam pana o aferę w tym warszawskim szpitalu południowym. Onet przygotował taki sondaż w sprawie reakcji państwa na tę aferę. 43% ocenia ją źle, 26% dobrze. Pan jest, jak rozumiem, w grupie, która źle ocenia reakcję koalicji rządzącej na to, co się tam działo i pewnie dzieje jeszcze.
0: No, przede wszystkim ta reakcja jest spóźniona o tyle, że nastąpiła dopiero po nagłośnieniu tej afery przez media. Więc nie wiem dlaczego, skąd w ogóle takie przekonanie po stronie Platformy Obywatelskiej, że oni tutaj jakoś książkowo zareagowali. Przecież wszyscy wiemy, że sygnały o nieprawidłowościach były już wcześniej zgłaszane przez lekarzy i zostały zignorowane. Więc tutaj co więcej, jak się okazuje, to już nie tylko kwestia jakiegoś saloniku VIP, ale w ogóle całych nieprawidłowości, to jeszcze bardzo makabrycznych nieprawidłowości dotyczących choćby prosektorium, czy innych jakichś rzeczy, które no, mam nadzieję, że zostaną wyjaśnione, ale niestety nie przez prokuraturę kierowaną przez obecnie ministra Żurka, ponieważ wiemy doskonale, że raczej to wyjaśnianie do spodu, jak to się premier wyraził, będzie raczej wyjaśnianiem i skręcaniem tej afery zamiast szukaniem winnych i ich ukaraniem.
1: No właśnie, bo okazuje się, że to nie tylko SOR, ale też prosektorium w centrum afery. Koordynator miał tam stworzyć system handlu zwłokami z zakładami pogrzebowymi, żądając łapówek od rodzin zmarłych, i o bezczyszczeniu ciał zmarłych też trzeba wspomnieć. To jest jednostkowy przypadek, ten szpital, czy może symbol całej patologii w służbie zdrowia?
0: No niestety, ale no przypomina mi się afera Łowców Skór z Łodzi i to szczerze, to w takiej najgorszej formule wydawałoby się, że mamy jakąś refleksję po tamtych wydarzeniach, jak widać nie i tego typu proceder jest kontynuowany i to jak widać pod nosem samego prezydenta Trzaskowskiego, czyli u niego, czyli w szpitalu południowym, którym się tak szczycił. Ja powiem tak, że to pokazuje, że naprawdę kwestia tego typu nieprawidłowości i patologii powinna być jak najszybciej wyjaśniona we wszystkich miejscach. Sprawdzenie tego, jak to wygląda w innych miejscach, jest po prostu kwestią zwykłej przyzwoitości.
1: Tak naprawdę, no to jest bardzo smutne, ale wiele osób, z którymi rozmawiam, ma takie przeczucie, takie przekonanie, że takie saloniki VIP i przyjęcia polityków poza kolejnością są normą, tylko teraz to wyszło.
0: No, oczywiście, jak widać, wyszło także w innych szpitalach, no choćby pani poseł Pępek, która nie widzi w ogóle problemu z faktu, że wypchała się w kolejkę. Ja tu zwracam uwagę na problem, który powinien być już dawno rozwiązany, czyli kwestia internetowych rejestracji. Ja wiem, że w niektórych miejscach można się już rejestrować, ale żeby był taki jeden normalny, zwykły serwis, w którym można nie tylko zapisać się i wypisać, ale także sprawdzić, czy na przykład są wolne miejsca, bo może rzeczywiście się komuś zwolni miejsce, ale wtedy każdy by miał dokładnie taką samą szansę na to, aby dostać się w takie wolne, zwolnione miejsce do lekarza i co więcej udałoby się załatwić duży problem tego, że mniej więcej 20-30% wizyt to są wizyty nieodwołane, a pacjent nie przychodził na takowe wizyty, co generuje także ogromne koszty. To powinno być już dawno zoptymalizowane i nie byłoby tego typu sytuacji jak wpychanie się w kolejkę. Po prostu każdy by wiedział, na jakich zasadach się rejestruje i byłby obowiązek wyrejestrowywania się, jeśli ktoś po prostu do takiego lekarza nie może z jakichś przyczyn przyjść.
1: A tymczasem mamy 3 lata prawie kolejnego rządu, no ponad 2,5 i nie wiem, czy cokolwiek się zmieniło, jeśli chodzi o funkcjonowanie służby zdrowia. Nie ma ten rząd odwagi, żeby w ogóle ruszyć służbę zdrowia?
0: Wczoraj była komisja długa, komisja zdrowia, gdzie Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawiał plan budżetu na kolejny rok i naprawdę to nie napawia to optymizmem, ponieważ jest to po prostu budżet nierealny, z ogromnym deficytem, będzie już wskazują eksperci, że z budżetu będzie musiało być dołożone jeszcze 35 miliardów złotych. Właściwie tak naprawdę nie wiadomo skąd dokładnie, bo ostatecznie czy minister Domański zatwierdzi ten budżet, tego nie wiadomo. Właściwie wszystko idzie na takim prowizorium, a ostatecznie tracą pacjenci, dlatego, bo już jest mowa o tym, że część świadczeń nie będzie wykonywanych, bo nie będzie na nich pieniędzy.
1: Ale jakieś łatanie na pewno będzie, panie pośle. To mamy rok wyborczy w przyszłym roku. Chyba pan nie wierzy, że tu jakaś wielka afera z jeszcze większym brakiem pieniędzy w tych kilku miesiącach przed wyborami się wydarzy.
0: Oczywiście ja mam taką refleksję, że ten rząd chyba widząc już na horyzoncie wybory, będzie łatał bardzo wiele tylko po to, żeby dojechać na takim prowizorium do wyboru do 27 roku, a potem choćby potop. I niestety, ale to nie są żadne reformy, to nie jest naprawa, tylko maskowanie problemu.
1: Poseł Konfederacji Witold Stumanowicz był gościem Poranka 7.9. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7.9.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Lato to dobry moment, żeby porozmawiać o wsparciu producentów owoców i warzyw. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała szeroki wachlarz pomocy skupiający się na potrzebach tego sektora. A porozmawiamy o tym z zastępcą prezesa agencji, panią Magdaleną Kiciak-Kucharską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: To już trzeci nabór wniosków skierowany do zrzeszonych producentów owoców i warzyw w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Tak, owszem, muszę na wstępie zaznaczyć, że wsparcie finansowe w ramach interwencji skierowanych do producentów owoców i warzyw z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 to kontynuacja pomocy, którą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje od ponad 20 lat. Dotychczas 38 organizacji producentów owoców i warzyw otrzymało od nas ponad 180 milionów złotych. W obecnej perspektywie finansowej, w ramach dwóch przeprowadzonych dotychczas naborów wniosków, agencja podpisała umowy z 10 organizacjami producentów owoców i warzyw. A kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa do 27 lipca. I tu, korzystając z okazji, zachęcam wszystkich do skorzystania z dofinansowania, którego celem jest wzmocnienie organizacji producentów, by mogły one być atrakcyjnym i skutecznym partnerem dla odbiorców owoców i warzyw.
1: Polska jest jednym z największych unijnych producentów owoców i warzyw. W jednym i drugim przypadku produkujemy po kilka milionów ton i plasujemy się w czołówce.
2: Tak, jesteśmy liderem w sadownictwie, największym producentem jabłek w Europie. Nasz symbol naszej prezydencji nie był przypadkowy, wyróżniamy się także, jeśli chodzi o uprawy malin, porzeczek, wiśni czy też borówek. Gdy przyjrzeć się naszym warzywom, możemy być dumni ze statystyk dotyczących kapusty czy też cebuli, marchwi, buraków, ogórków lub pomidorów. Owoce i warzywa eksportujemy w postaci świeżej, a także w postaci przetworzonej jako soki, mrożonki czy też koncentraty.
1: Dlaczego zatem dobrze radzący sobie sektor rolnictwa powinien korzystać ze wsparcia?
2: Pojedynczy rolnik ma słabszą pozycję rynkową, prowadzi produkcję na mniejszą skalę, indywidualnie ponosi także ryzyko, sam musi troszczyć się o zbyt tych produktów, ma też mniejszą siłę przetargową w negocjacjach cenowych z hurtownikami i wyższe koszty zakupu środków do produkcji. Razem, niezależnie od dziedziny życia czy branży, jesteśmy silniejsi, a producenci owoców i warzyw, gdy tylko połączą siły, mogą więcej i jeszcze więcej mogą osiągnąć, jeśli wspomogą się oferowanym przez agencję dofinansowaniem.
1: Kto konkretnie może skorzystać z pomocy?
2: Beneficjentami tego wsparcia mogą być podmioty prawne, które integrują producentów owoców i warzyw. Muszą one posiadać status producentów nadany przez dyrektora właściwego miejscowo oddziału regionalnego ARiMR. O taką pomoc mogą ubiegać się również zrzeszenia producentów. Niestety obecnie nie mamy żadnego zatwierdzonego takiego zrzeszenia.
1: Mówimy o aż 6 interwencjach skierowanych do sektora owoców i warzyw.
2: Tak, mamy 6 różnych interwencji. Warunkiem uczestnictwa w ogóle w mechanizmie jest realizacja 3 obowiązkowych, takich jak poprawa wyposażenia technicznego, które jest wykorzystywane do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku. Kolejna interwencja to działanie na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu, czy też badania i rozwój. Natomiast pozostałe, które są fakultatywnymi, to poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do w odniesieniu do jakości i ilości, także optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw. Kolejną z interwencji fakultatywnych to działania informacyjne i promocyjne, a także marketingowe w odniesieniu do produktów marek czy znaków towarowych oraz interwencja w zakresie wycofania z rynku owoców i warzyw.
1: Jakie warunki musi spełnić organizacja producentów owoców i warzyw, aby skorzystać z tego wsparcia?
2: Zacznijmy od tego, że musi spełniać kryteria uznania za organizację, czyli zrzeszać minimum 5 członków, producentów owoców i warzyw i wykazywać roczną sprzedaż o wartości minimum 500 tysięcy złotych. Następnie wymaga się od niej, żeby opracowała program operacyjny i ustanowiła fundusz niezbędny do realizacji tego programu. To ważne, żeby środki finansowe były gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonym wyłącznie do rejestracji przychodów i wydatków netto. Środki te mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zatwierdzonych działań oraz na pokrycie kosztów ogólnych zarządzania programem i funduszem operacyjnym. Z tym, że na ten drugi cel można przeznaczyć 2% puli środków.
1: Co warto wiedzieć na temat realizacji programu operacyjnego?
2: Program operacyjny jest to najważniejszy obowiązkowy załącznik do wniosku o przyznanie pomocy. Należy w nim opisać i uzasadnić zaplanowane działania. Następnie agencja zatwierdzi program, co umożliwi zawarcie umowy i składanie wniosków o płatność. Program operacyjny to specyficzny biznesplan, którego realizacja ma na celu m.in. poprawę funkcjonowania organizacji i rozwój w obszarach takich jak planowanie produkcji i koncentracji dostaw, marketingu, jakości owoców i warzyw, czy też badań i rozwoju oraz ochrony środowiska. Program operacyjny musi obejmować okres od 3 do 7 lat.
1: W jakiej formie i w jakiej wysokości wypłacana jest ta pomoc finansowa?
2: Pomoc wypłacana jest w formie częściowej refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją działań ujętych w programie operacyjnym. Wysokość pomocy finansowej ograniczona jest do równowartości wkładu własnego beneficjenta zgromadzonego na funduszu operacyjnym oraz do 50% kosztów kwalifikowanych. A ponieważ od kilku lat stopień zorganizowania rynku owoców i warzyw w Polsce jest taki, a nie inny, obowiązuje zwiększona podstawowa stawka pomocy, jest to 60%. W ściśle określonych przepisami przypadkach wysokość pomocy może zostać dodatkowo zwiększona.
1: Jakie to przypadki?
2: Możliwe jest również zwiększenie dofinansowania do 80%, jeżeli organizacja realizuje działania prośrodowiskowe pod warunkiem, że koszty te pokrywają co najmniej 20% kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ramach całego programu operacyjnego, a także jeśli koszty na badania i rozwój pokrywają co najmniej 5% kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach całego programu. Ponadto można uzyskać zwrot 100% kosztów poniesionych w związku z realizacją działań polegających na przeznaczeniu owoców i warzyw do bezpłatnej dystrybucji w ilości nieprzekraczającej w danym roku limitu 5%.
1: Czy są oprócz tego jeszcze jakieś limity?
2: Tak, są. Wysokość pomocy w przypadku organizacji nie może przekroczyć 4,1% wartości produkcji sprzedanej określonej dla okresu odniesienia przypisanego do danego roku realizacji programu oraz kwoty pomocy zatwierdzonej na dany rok. Natomiast jeżeli beneficjentem byłoby zrzeszenie organizacji producentów, limit wynosi 4,5% wartości produkcji sprzedanej.
1: Jakie wnioski w jakich terminach należy złożyć, aby otrzymać pomoc finansową z interwencji w sektorze owoców i warzyw?
2: W pierwszej kolejności, w terminie trwania naboru, czyli do 27 lipca, należy złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej. Następnie, ale dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku, agencja zawiera umowę z beneficjentem o przyznanie pomocy, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem programu operacyjnego. Wspomnę też o wnioskach o płatność roczną, które powinny być składane za miniony rok, każdorazowo do 31 stycznia. Jeśli natomiast organizacja wystąpi o przyznanie płatności w trybie 6-miesięcznym, musi dodatkowo uwzględnić w kalendarzu jeszcze jedną datę, 31 sierpnia.
1: Jakie koszty są refundowane?
2: Możliwe jest uzyskanie wsparcia m.in. na zakup instalacji chroniących drzewa i krzewy owocowe, a także sadzonki bylin wieloletnich oraz uprawy warzywne przed przymrozkami, opadami gradu, nadmiernymi opadami deszczu, wiatrem, nadmiernym nasłonecznieniem czy zwierzętami łownymi, ptakami lub owadami. Na co konkretnie można w tym przypadku dostać pieniądze? Na pewno na specjalistyczne urządzenia do mieszania powietrza, na grzewnice przeciwmrozkowe, generatory dymu, konstrukcje ochronne, czy też przeciwgradowe, czy specjalistyczne urządzenia do puszenia ptaków. Pomocą objęte są także wymiana lub powiększanie upraw trwałych, czyli zakładanie sadów, budowa bądź przebudowa, remont lub zakup budynków oraz budowli przeznaczonych do przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży.
1: Przypomnijmy jeszcze, jaki jest termin naboru.
2: Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór rozpoczęliśmy 18 czerwca i potrwa on do 27 lipca. Zachęcam uznane organizacje producentów, aby nie zwlekały i po zapoznaniu się z dostępnym na naszej stronie internetowej regulaminem sięgały po dofinansowanie, bo warto.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była pani Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: Dziękuję ślicznie.
0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę dobrego, spokojnego weekendu. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
3: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
3: Jest sobota, 4 lipca, za 5 minut godzina 7, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Zaczynamy nasze sobotnie spotkanie od mszy świętej. O godzinie 7 przeniesiemy się do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku, skąd będziemy transmitowali mszę świętą.

Jezus mówi o nowym winie, które nie pasuje do starych bukłaków, ukazując, że Jego zbawienie przynosi nową jakość życia, pełną łaski, miłości. To jest zaproszenie do przemiany serca, które ma przyjąć tę nową rzeczywistość. Uczestnicząc w Eucharystii, pragniemy otworzyć nasze serca na tę przemianę, by z wiarą przyjąć Chrystusa, który ofiaruje nam swoje ciało i krew. Niepokalane serce Maryi, które dzisiaj szczególnie czcimy w tę pierwszą sobotę miesiąca, niech będzie dla nas wzorem pełnej odpowiedzi na wezwanie Boże i wzorem do naśladowania. W naszym małopolskim Maryjnym Sanktuarium w tej mszy świętej modlimy się za zmarłych. Ksiądz kustosz Bożemu Miłosierdziu poleca świętej pamięci Barbarę Góralczyk, polecając ją w mszy świętej gregoriańskiej. Ja modlę się za świętej pamięci Magdalenę Lorenz w czwartą rocznicę śmierci. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy i zanosimy też wasze modlitwy ku dobremu Bogu. Na początku tej Eucharystii stańmy przed Bogiem, który w swojej miłości zaprasza nas do nawrócenia. Z pokorą uznajmy nasze grzechy i prośmy o przebaczenie i przemianę serca. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy,

Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przebrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść nas, aby ogarnęła nas ciemność i błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

Czytanie z Księgi proroka Amosa. To mówi Pan: w tym dniu podniosę szałas Dawidowy, co upada, zrujnuję go, zamuruję jego szczelinę, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano imienia mego, mówi Pan, który to uczynił. Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona zasiejącym ziarno. Z gór moszcz spłynie, będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnił z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wino, założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, Bóg Twój. Oto słowo Boże.

Pana z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy będą pościć. Niech nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka i bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Bogu, który pragnie przemiany naszych serc, przedstawmy ufne prośby przez orędownictwo Matki Bożej Pocieszenia, Pani Małopłockiej. Módlmy się za Kościół Święty Katolicki, aby wiernie głosił w świecie Ewangelię. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących w naszej Ojczyźnie, aby podejmując decyzje kierowali się mądrością i sprawiedliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich podróże były czasem duchowego odnowienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, których polecamy w tej mszy świętej. Za świętej pamięci Barbarę Góralczyk polecaną we mszy gregoriańskiej oraz za świętej pamięci Marlenę Lorenz wspominaną w czwartą rocznicę śmierci. Aby dzięki miłości miłosiernej Jezusa i Maryi dostąpili chwały zbawionych, Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu obecnych, za naszych radiosłuchaczy diecezjalnego Radia Nadzieja, abyśmy otwierając się na nowe życie, które Chrystus przynosi z odwagą i wiarą, przyjmowali Jego łaskę i Jego wolę. Ciebie prosimy. Boże nasz kochający Ojcze, wysłuchaj naszych modlitw i udziel nam łaski, która prowadzi do pełnej przemiany serc przez Chrystusa, Pana naszego.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyobógł Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa

naprawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez umiłowanego Syna swego stworzyłeś człowieka i w swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem ze wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem i Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O świętej pamięci Barbarze Góralczyk, świętej pamięci Marlenie Lorenz i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem z Asyżu i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Święty Michał Archaniele, broń nas w walce przeciw złości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną, niech mu rozkaże Bóg, pokornie o to prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw niech święta hostia, którąśmy ofiarowali, przyjęli odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Polecajmy Panu Bogu przez Maryję, Matkę Pocieszenia i Nadziei, z naszego sanktuarium intencje tej dzisiejszej mszy świętej, nasze osobiste intencje, intencje parafii i pielgrzymów. Zawierzajmy wszystkich nas obecnych na tej porannej sobotniej mszy świętej, wszystkich radiosłuchaczy i Wasze rodziny. Wybrana przez Ojca Niebieskiego, Matko Boga i nasza, wejrzyj na nas ze swojego tronu łaski i racz przyjąć wszystko, co posiadamy i kim jesteśmy. Oddajemy Ci świątynie nasze, przybytki i chwały Trójcy Przynajświętszej Twojej czci. Ofiarujemy Ci domy nasze, miejsca pracy, odpoczynku i cierpienia. Otocz opieką dzieci i młodzież. Niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj znajdzie miejsce w Twoim niepokalanym sercu każda rodzina i każdy człowiek. Strzeż i broń wszystkich, bo jesteśmy dziećmi Ojca Niebieskiego i Twoimi. Matko Pocieszenia, Pani Małopłocka, prowadź nas drogą przykazań Bożych, a u kresu dni naszych wyjednaj nam łaskę wiecznego zbawienia. Amen.
2: Dzisiaj pierwsza sobota miesiąca, główne uroczystości wynagradzające niepokalanemu sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata o godzinie 19:00, pół godziny wcześniej, przywitanie pielgrzymów. Serdecznie na tę liturgię zapraszamy.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczanie ciała, zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice radosne, tajemnica pierwsza, zwiastowanie.

0: Panie, Najświętszej Maryi Pannie. Razem z całym narodem Maryja oczekiwała przyjścia Zbawiciela, dlatego wielka radość panuje teraz w jej sercu. Pokornie jednak wyjaśnia swoje wątpliwości w rozmowie z Archaniołem Gabrielem, po czym z wielkim zaufaniem oddaje swe młode życie Bogu. W tym samym momencie słowo Boga staje się ciałem. Maryjo, ucz mnie zaufania do Boga, opartego na szczerej rozmowie z Nim jako najlepszym przyjacielem. Niech wola Boża będzie dla mnie najważniejszą zasadą życiową, a jej wypełnienie jedynym prawdziwym pragnieniem. Bądź blisko zawsze, ilekroć będzie mi trudno powiedzieć Bogu tak. Przypominaj mi, że tylko wtedy w moim sercu słowo Boga staje się faktem. Zapraszam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną sobotnią modlitwę błogosławionego dnia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać, szczęść Boże, dziękujemy bardzo, dobrego, błogosławionego dnia. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryja, dowiedziawszy się, że jej krewna Elżbieta potrzebuje pomocy, zostawia swoje sprawy i idzie z pośpiechem, by służyć. Pozostaje tam tak długo, jak tego wymaga sytuacja, wykonując najprostsze posługi. Zwykłe, ale jakże potrzebne. Obecność Boga w sercu człowieka zawsze powoduje jego wyczulenie na potrzeby drugich. Maryjo, zapatrzone w Ciebie, uczę się, jak praktycznie realizować przykazanie miłości bliźniego. Pokaż, jak słuchać, by słyszeć bicie serca potrzebującego pomocy. Pomagając drugiemu człowiekowi, niosę radość, miłość, pokój, niosę Boga i Jego błogosławieństwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Bóg, Stwórca całego świata, rodzi się jako człowiek w stajni, bo nie ma dla Niego godnego miejsca. Przychodzi do swoich, a ci Go nie rozpoznają i nie przyjmują, ale nie wszyscy. Boga w Jego ubóstwie rozpoznają ludzie bogaci prostotą pasterzy i mądrością mędrców odczuwający głęboką tęsknotę za innym życiem. Maryjo, od Ciebie pragnę się uczyć prostoty i zaufania w podchodzeniu do spraw Bożych. Chcę się cieszyć Jego obecnością tym bardziej, im w dziwniejszym miejscu Go znajduję. Uproś mi u Boga łaskę pamięci o tym, co najważniejsze w życiu człowieka i co pozwala rozpoznać Boga w świecie, w bliźnim, w różnych sytuacjach. Co czyni naprawdę bogatym przed Bogiem? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zapraszam, proszę bardzo.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta.
0: Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
0: Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryja nie potrzebuje oczyszczenia ani składania ofiary, ale dobrze wie, co na ten temat mówi prawo i pełna pokory poddaje się jego postanowieniom. Napotkani u wrót świątyni starzec Symeon i prorokini Anna dają świadectwo temu, co już wie, ale też odsłaniają przed nią nowe rozdziały planów Bożych. Dzisiejsze ofiarowanie jej syna zrealizuje się kiedyś w taki sposób, że jej duszę przeniknie miecz. Maryjo, kiedy ktoś zabiera mi największy skarb, jaki posiadam, to boli, ale kiedy oddaję go sercem ochotnym, to nawet mogę w tym znajdować prawdziwą radość. Ucz mnie w tej tajemnicy szczerego ofiarowywania Bogu moich spraw, czynów, myśli i pragnień, a nadto i siebie samego. Zapraszam, proszę bardzo.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, modliwa się Irena. Dziękuję.
0: Bóg zapłać, Pani Irena. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Straszne dla Maryi musiało być odkrycie, że 12-letni Jezus gdzieś się zagubił. 3-dniowe poszukiwania nie dały żadnych rezultatów, a każda chwila wzmagała strach, że Go zgubili na zawsze i zawiedli Boga. Poza tym ten wielki ból po stracie jedynego dziecka, dotykający samego serca. Z jaką więc radością odnaleźli Go w świątyni pośród uczonych i ludu. On zaś zdziwił się, że szukali Go gdzie indziej niż w domu Ojca. Maryjo, tak łatwo i ja mogę gdzieś zagubić Boga. Ty znasz niepokój i ból związany z takimi chwilami, dlatego proszę, broń mnie przed nimi. A gdy się już przytrafią, to przypomnij, że Jezusa mogę znaleźć tylko w domu Ojca. Weź mnie za rękę i zaprowadź do Niego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, a szczególnie tym paniom, które dodzwoniły się do naszego studia Słowo Życia teraz na naszej antenie, czyli codzienna Ewangelia z komentarzem księdza Jana Krupki.
3: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków. Tak jedno i drugie się zachowuje.
4: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Rozmawiają z uczniami Jana o poście, Jezus nawiązuje do zwyczajów związanych z obrzędami weselnymi. Zauważa, że weselom towarzyszy zawsze radość. Obecność Pana Młodego, obecność młodej pary, czas przyjęcia i wspólnej radości razem z gośćmi, to jest czas wielkiej radości. I trudno byłoby, ktoś nawet by mógł powiedzieć, to niewłaściwą rzeczą byłoby smucić się w takim momencie. W tych słowach mamy pewną podpowiedź, pewne wskazanie. Nasze spotkania z Chrystusem, tym, który jest oblubieńcem Kościoła Świętego, który do siebie odnosi ten obraz Pana Młodego, powinny być takie chwile również czasem wielkiej radości. A my niestety traktujemy nasze spotkania z Jezusem. Udział we mszy świętej, osobista modlitwa, czas lektury Bożego Słowa, jako wszystko, co byłoby jakimś ciężkim obowiązkiem, czymś, co jest dla nas jakąś koniecznością, czymś, co nas obciąża. Towarzyszy temu niechęć, znudzenie, brak troski, by było to spotkaniem z należytym skupieniem. Spróbujmy jednak inaczej spojrzeć, właśnie z radością na te chwile, które Bóg nam daje każdego dnia, abyśmy się z Nim spotkali, z Nimi byli, słuchali Go i przyjmowali to wszystko, czym chce nas obdarzyć. A podpowiedzią niech nam będą słowa z Księgi Psalmów. Idźmy z radością na spotkanie Pana.
3: Słowo Życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: A dziś jest sobota, 4 lipca, 3 minuty po godzinie 8. Imieniny dziś obchodzą Jacek, Elżbieta i Patryk. Słońce wstało o 4.12, a zajdzie o godzinie 21.00. Jeśli chodzi o pogodę, no to cóż, zachmurzone niebo. Do tego bądźmy przygotowani na przelot, na opady deszczu. Na termometrach 15 stopni teraz, 19 stopni maksymalnie.

Josh Groban i jego wersja wielkiego przeboju Adele, Skyfall oczywiście z filmu o przygodach, perypetiach Jamesa Bonda, piosenka pochodząca z płyty Cinematic. A my za 3,5 minuty zaczniemy fakty tygodnia, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie w ciągu ostatnich 7 dni.

0: Fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 8:11 na zegarach zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Aż 14 firm złożyło oferty w przetargu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży. Najniższa z nich opiewa na niespełna 21 milionów złotych, najwyższa przekracza 67 milionów. Obecnie trwa weryfikacja ofert, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Zainteresowanie jest duże, zresztą widać na rynku też, że wykonawcy poszukują tych inwestycji. Cieszy fakt, że część tych kwot mieści się też w ramach tego projektu przewidywanych kosztów, które mamy. Teraz każda oferta jest analizowana. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej zostanie wybrany wykonawca, no bo dzieci już dłużej czekać nie mogą na budowę tej hali. Chcę, żeby w tej kadencji ta hala została wybudowana.
1: Planowana hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, istotnym elementem projektu będzie podziemny schron, który w sytuacji zagrożenia będzie mógł zapewnić ochronę około 1000 osób. Na co dzień pomieszczenie to ma służyć jako sala do sportów walki. W Polsce w czasie minionego weekendu utonęły 24 osoby, jak każdego roku. Samorząd Województwa Mazowieckiego w sezonie letnim wspólnie z policją oznacza czarne punkty wodne, czyli miejsca szczególnie niebezpieczne dla osób wypoczywających nad wodą. Wspieramy służby ratownicze, aby były jak najlepiej przygotowane do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wakacji, mówiła podczas konferencji prasowej Ewa Janina Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
3: Ważne jest, żebyśmy pamiętali o swoim bezpieczeństwie. Ważne jest, abyśmy nie zapominali w ten beztroski czas o tym, żeby zadbać o samych siebie. My wspólnie z policją od wielu, wielu lat robimy takie specjalne punkty czarne, tam żeby trochę w różnych miejscach, tam gdzie się coś złego zadziało, po to, żeby ostrzegać, żebyście Państwo podczas zabawy, podczas wypoczynku nie zapominali o tym, co najważniejsze.
1: Na terenie regionu ostrołęckiego wyznaczono 23 punkty, w samym mieście jest ich aż 4, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Takich czarnych punktów mamy 4, ale ostatni rok pokazuje, że na terenie miasta Ostrołęki takich zagrożeń związanych z właśnie podtopieniami, utopieniami nie było. Ale oczywiście z jednej strony znaki pokazują, gdzie nie należy się kąpać, a miasto Ostrołęka dba o to, żeby takie miejsca powstały i dobrze funkcjonowały. W Ostrołęce funkcjonuje plaża miejska, co istotne. Jest to miejsce, które jest bezpieczne, jest miejscem wygrodzonym. Każda z osób, która się kąpie w tym miejscu, znajduje się pod okiem ratownika. Mamy tam wieżę ratowniczą i ratowników.
1: A woda bywa nieprzewidywalna. Warto zwrócić uwagę na oznakowanie i nie lekceważyć zagrożeń, apelował prezes WOPR w Ostrołęce Dariusz Małkowski.
5: Ja bym chciał zaapelować do wszystkich wypoczywających nad wodą przede wszystkim o rozsądek, o korzystanie z kąpieli w miejscu strzeżonym. W Ostrołęce jest to plaża miejska w Ostrołęce. Nie wchodźmy do wody po alkoholu, po innych używkach, bo to jest najczęstsza przyczyna podejmowanych działań, wypadków, tragedii ludzkich. Zaapeluję w imieniu swoich ratowników. My nie jesteśmy opiekunkami. My pilnujemy ludzi, którzy korzystają z wody, a nie jesteśmy po to, żeby pilnować dzieci na plaży.
1: W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Wiemy, że pewne znaki ostrzegawcze już zostały poprawione, tak mówił na naszej antenie prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski o sygnalizacjach na przejazdach kolejowych. Początek funkcjonowania kolei przyniósł zamęt wśród części kierowców, bo nawet kilkanaście razy dziennie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w rejonie przejazdów. Głośny był przypadek kierowcy miejskiego autobusu, który wjechał pod opuszczające się rogatki na przejeździe kolejowym przy ulicy Rotmistrza Pileckiego. Prezes MPK Andrzej Modzelewski mówi, że kierowcy zostali wprowadzeni w błąd przez znak A10, który sygnalizuje, że to przejazd kolejowy bez zapór.
6: Więc kierowca, wszyscy tak naprawdę kierowcy, którzy wtedy przyjeżdżali przez skrzyżowanie, można powiedzieć, że byli wprowadzeni w błąd. Potem po 3 dniach pojawił się znak A9, który już poprawnie sygnalizuje, że jest to przejazd kolejowy z zaporami. Więc my chcemy wyjaśnić tę sprawę. On został zmieniony po 3 dniach. Wiemy, że przez pierwsze 3 dni ponad 50 kierowców dostało mandat. straty na tym skrzyżowaniu, więc myślimy, że naprawdę warto to wyjaśnić i że może ta cała sprawa przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa.
1: Prezes MPK podkreśla, że pewne znaki poprawione już są i pojawiła się między innymi linia warunkowego zatrzymania.
6: Bo podejrzewam, że wszyscy to się uczą, no ale na pewno powinno być to dopracowane jeszcze przed uruchomieniem tej kolei i wtedy na pewno nie byłoby tylu wpadek łomżyńskich kierowców. No nasi mieszkańcy niewątpliwie są jeszcze do tej pory w takim chaosie, do końca nie wiedzą, jak przez te skrzyżowania przejeżdżać. Jeżeli jeszcze znaki są niejednoznaczne, no to już w ogóle jest panika. No.
1: Andrzej Modzelewski informuje, że policja rozmawiała już z PKP w sprawie dotyczącej przejazdu kierowcy miejskiego autobusu. Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. A my w Faktach Tygodnia wrócimy do Państwa za 3 minuty i zajrzymy na plac budowy południowej obwodnicy Ostrołęki.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: To jeden z najważniejszych momentów podczas budowy południowej obwodnicy Ostrołęki. Zakończyło się nasuwanie konstrukcji mostu nad Narwią, kluczowego elementu całej inwestycji. Symboliczne zakończenie tego etapu odbyło się w poniedziałek z udziałem przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego. To historyczna inwestycja dla Ostrołęki i północno-wschodniego Mazowsza, mówiła Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa mazowieckiego.
2: Pamiętajmy, że to jest inwestycja, która jest ważna dla całego regionu, dlatego te 75 milionów złotych z budżetu województwa wyasygnowaliśmy, żeby wesprzeć tą inwestycję, zwłaszcza, że wtedy, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, to miasto mówiło wprost, że nie mają takich, w taki sposób, że sobie poradzą sami z tą inwestycją. Stąd też 60 milionów z rządowego programu, 75 z samorządu województwa, no i reszta samorządu lokalnego.
1: Budowa południowej obwodnicy i mostu nad Narwią to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu lat, mówił prezydent Paweł Niewiadomski.
3: Mieszkańcy sami nawet doglądają i też jeżeli jest informacja, że będzie nasuwana kolejny element, aktywnie uczestniczą w tym wydarzeniu, bo jest to z punktu widzenia inżynierii lądowej ciekawa metoda budowy mostu. Mieszkańcy oczekują na to przeprawę od ponad 20 lat, żeby domknąć tą obwodnicę, która de facto do tej pory nie jest obwodnicą, a ten brakujący element i jego już stan zaawansowania jest oczekiwany, więc mieszkańcy nie tylko Ostrołęki, ale tu subregionu będą mogli korzystać z tej przyprawy, a co niewątpliwie rozłoży to korki w mieście.
1: Zakończenie procesu nasuwania otwiera drogę do realizacji kolejnych prac wykończeniowych, mówi Łukasz Siwek, prezes firmy odpowiedzialnej za budowę obwodnicy.
4: Wykonaliśmy w tej chwili 53% założonych prac, to jest około 70 milionów zostało zafakturowane, zabudżetowane. Nasuwamy 14 z 15 segmentów mostu, to będzie około 400 metrów długości. Do wykonania zostało nam około 180 metrów i wszystko wskazuje na to, że około pół roku przed czasem zakończymy wszystkie prace.
1: Wartość całej inwestycji to 200 milionów złotych. Obwodnica z nowym mostem ma zostać oddana do użytku w lipcu przyszłego roku. Wraz z początkiem wakacji o bezpieczeństwie przypominają nie tylko policjanci, ale także psychologowie. Oprócz zasad zachowania nad wodą, w górach czy na drodze, ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne i relacje z rówieśnikami. Wakacje powinny być okazją do odpoczynku od ekranów i mediów społecznościowych, a nie czasem spędzanym głównie w świecie wirtualnym, zwraca uwagę psycholog Ewa Poleszuk.
5: Bezpieczeństwo w sieci nie zaczyna się od technologii, tylko od takiej świadomości psychologicznej, tego, co my robimy, z kim mamy do czynienia. Czasami też zastanowienia się właśnie nad tym, kto jest po drugiej stronie ekranu. Więc tu przede wszystkim taka świadomość, umiejętność krytycznego myślenia. Po pierwsze, warto gdzieś pamiętać o tym, że my wcale nie musimy tego robić. Kiedyś nie było Instagrama, nie było Facebooka, nikt tego na bieżąco nie publikował. Być może warto po prostu zastanowić się o tym, nad tym, by troszeczkę mniej tego robić, by jednak więcej czasu być offline.
1: Specjaliści przypominają rodzicom o ostrożności w publikowaniu zdjęć dzieci w internecie. Udostępniane fotografie mogą na stałe pozostać w sieci i zostać wykorzystane w sposób niezgodny z intencjami rodziców.
5: To nie jest bezpieczne i myślę, że różnego rodzaju sytuacje pokazują, że w ten sposób narażamy tak nie tylko siebie, ale przede wszystkim nasze dzieci, które są naszym największym skarbem. Pokazujemy to, co najcenniejsze i osoby, które niekoniecznie mają dobre zamiary, mogą chcieć to później wykorzystać, bo wiedzą, jak wygląda dziecko, wiedzą, do jakiego przedszkola chodzi dziecko, wiedzą, nie wiem, gdzie miało urodziny, są w stanie poznać całą siatkę osób bliskich, śledząc komentarze, lajki.
1: Wakacje sprzyjają także wzmożonej aktywności cyberprzestępców, którzy wykorzystują naszą urlopową aktywność w sieci.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: W 2028 roku będziemy mieli prawdopodobnie nowego kontrahenta w Czerwonym Borze, czyli wojsko, tak mówił na naszej antenie prezes MPEC Radosław Żegalski. Spółka jest na etapie uzgadnienia warunków umowy przyłączeniowej. Każda sprzedaż będzie dla nas na plus, mówi prezes łomżyńskiego MPEC-u Radosław Żegalski.
6: Mamy takie wstępne wyliczenia. Ja już będę miał podpisaną umowę. Będę wtedy wiedział, jaki wolumen sprzedaży będziemy tam mieli. No, każdy wolumen sprzedaży, który tam będzie wchodził w grę, no to jest i tak na plus, bo proszę zauważyć, że koszty stałe tamtej naszej placówki, one się nie zmienią, bo sztab ludzi, który tam pracuje, będzie dalej pracował. Jeżeli podłączymy jeszcze nowych klientów, to dalej ten sztab ludzi będzie pracował, ale będziemy po prostu sprzedawali więcej ciepła, także jest to na pewno na korzyść.
1: Jednostka ma powstać w 2028 roku, a w 2029 dojdzie jeszcze kilka budynków koszarowych, które wejdą w zakres tej jednostki, do których również MPEC będzie dostarczał ciepło. Trwa przegląd wydarzeń tygodnia w Radiu Nadzieja. Wracamy za 4 minuty.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Dwulatek ubrany jedynie w pieluchę spacerował boso środkiem jezdni w jednej z miejscowości powiatu wysokomazowieckiego. Jak się okazało, maluch niepostrzeżenie wymknął się z domu, kiedy jego mama karmiła inne dziecko. Na szczęście dzięki interwencji policjanta drogówki chłopiec szybko do mamy wrócił. O szczegółach tej sprawy mówi młodszy aspirant Kinga Wlazło, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
2: Podczas pełnienia służby policjant ruchu drogowego zauważył małego chłopca, który szedł samotnie środkiem jezdni. Dziecko było i miało na sobie jedynie pieluchę. Funkcjonariusz natychmiast zajął się maluchem. Ze względu na swój wiek chłopiec nie potrafił jeszcze powiedzieć, gdzie mieszka ani jak się nazywa. Policjanci rozpoczęli poszukiwania jego opiekunów. Niosąc dziecko na rękach, sprawdzali pobliskie posesje. Po krótkiej chwili z jednego z domu wyszła kobieta, która potwierdziła, że jest jego matką.
1: Kobieta wytłumaczyła funkcjonariuszom, jak jej syn znalazł się na jezdni.
2: Wyjaśniła, że nie zauważyła, jak jej niespełna dwuletni syn wyszedł z domu w czasie, gdy zajmowała się karmieniem młodszego dziecka. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości kobiety. Badanie wskazało, że była trzeźwa. Chłopiec cały i zdrowy wrócił pod opiekę swojej mamy. To zdarzenie pokazuje, jak szybko może dojść do niebezpiecznej sytuacji, zwłaszcza gdy pod opieką znajduje się więcej niż jedno małe dziecko.
1: Tym razem dzięki interwencji funkcjonariusza sytuacja zakończyła się szczęśliwie, jednak policja przypomina rodzicom i opiekunom o zwracaniu szczególnej uwagi na najmłodszych, gdyż chwila nieuwagi może wystarczyć, aby doszło do tragedii. Msza Święta Apolowa, a następnie inscenizacja bitwy z 1944 roku, a także strefa atrakcji dla całych rodzin. Tak mają wyglądać niedzielne uroczystości na terenie dawnej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym. Uczestnicy chcą oddać hołd bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli z przeważającymi siłami Wehrmachtu. Do udziału w uroczystościach zaprasza jeden z organizatorów, Andrzej Szymański.
3: Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza 5 lipca. Godzina 13 na mszę święto polową i inscenizację wydarzenia z 1944 roku pod Piasutnem Żelaznym. Bitwa, potyczka żołnierzy Armii Krajowej z Wehrmachtem.
1: Organizatorzy zachęcają do przybycia rodziny z dziećmi, a także każdego, niezależnie od wieku.
3: Zapraszamy wszystkich, którzy mają chwilę czasu wolnego, na żywo lekcję historii, która upamiętnia bitwę tych młodych bardzo żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział w tej potyczce. Po inscenizacji zapraszamy na krochówkę, zapraszamy dzieci, młodzież na dmuchańce i jeszcze kilka atrakcji, które tego dnia odbędą się na tym wydarzeniu.
1: Podczas spotkania, które odbędzie się w ramach cyklu Partyzanckie Historie, zainteresowani będą mogli zwiedzić punkt promocyjny Wojska Polskiego. Nie zabraknie także quizów i konkursów dla najmłodszych, a partnerem tego wydarzenia jest Województwo Podlaskie.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Być może jeszcze w tym sezonie wakacyjnym łomżyński WOPR będzie prowadził patrole na Nowej Łódce. Jednostka otrzymała z miasta Łomża 65 tysięcy złotych dofinansowania na zakup. Nowa Łódka kosztuje około 100 tysięcy złotych, więc brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Prezes WOPR-u w Łomży Tomasz Malinowski mówi, że prowadzone są rozmowy z kilkoma firmami i samorządami w celu pozyskania brakującej kwoty.
4: Myślę, że jeżeli do końca tygodnia podpiszemy umowę, będzie nam brakowało około 16 tysięcy. Będę próbował porozmawiać z właścicielem z kilkoma firmami, więc może się uda te 16 tysięcy przynajmniej do 15 lipca zdobyć, tak żeby ta łódź zaczęła pływać po zakupie już w sierpniu. My jesteśmy po rozmowie z dwiema gminami, które już się zaoferowały nam wspomóc. Czekamy na podpisanie umowy. Czekamy jeszcze na odpowiedź od powiatów. Być może się uda też podpisać umowę na dofinansowanie i wreszcie ta łódka zacznie pływać, być może już w sierpniu.
1: WOPR planuje kupić jeszcze dwie łódki w ramach dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Tomasz Malinowski podkreśla, że wtedy jednostka będzie zabezpieczona na najbliższe 10 lat, bo obecnie najstarsze łodzie są z 94 i 96 roku.
4: Od przyszłego sezonu już będą nowe łodzie, dobrze wyposażone. Będziemy przygotowani na pewno o wiele lepiej niż w tym roku.
5: Bo teraz, dobrze pamiętam, to te łodzie pamiętają lata 90 jeszcze?
4: 94, 96, 2012 i ostatnia łódka jest z 21 roku. Później jedna z 96, zapomnienie i będziemy ten sprzęt powoli modernizować. Zobaczymy, optymistycznie powoli patrzę na następne lata.
1: A patrole na rzekach odbywają się w godzinach

Od 11 do 19 od poniedziałku do czwartku jest to jeden patrol. Od piątku do niedzieli są to dwa patrole, jeden w mieście, a drugi poza miastem na dzikich kąpieliskach. 8:34 na zegarze, już to są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. Wracamy za 4,5 minuty, a powiemy o uroczystości, która już wkrótce, bo za półtorej godziny rozpocznie się w Łomży, a będzie to uroczysta przysięga wojskowa uczestników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Szczegóły za 4,5 minuty.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Blisko 40 żołnierzy zasili szeregi 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego. Już dziś o 10.00 odbędzie się uroczysta przysięga wojskowa uczestników dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, kończąca ich 27-dniowe szkolenie podstawowe, mówi kapitan Natalia Fiedoruk, oficer prasowy 18. Łomżyńskiego Pułku Logistycznego.
2: Jest to wyjątkowa chwila w życiu każdego żołnierza oraz ich rodzin, ponieważ to oni zdecydowali się służyć dla naszej ojczyzny. To kolejny dowód na to, że Wojsko Polskie inwestuje nie tylko w modernizację nowego sprzętu, ale przede wszystkim w ludzi, którzy zapewnią bezpieczeństwo dla naszego kraju.
1: W obecności rodzin, bliskich, zaproszonych gości i kadry wojskowej ochotnicy złożą przysięgę na sztandar i oficjalnie rozpoczną służbę w szeregach Wojska Polskiego. Benzyna i olej napędowy sprzedawane są już na dawnych, rynkowych zasadach. 1 lipca skończyły się wszystkie rządowe dopłaty i ograniczenia. Efektem wygaszenia CPN, czyli działającego od końca marca programu ceny paliwa niżej, są podwyżki. A nasz reporter pytał kierowców na stacji w Łomży o ceny paliw. Mówią, zgodnie, jest za drogo.
3: Za drogie. Za drogie jest paliwo.
4: Po ile teraz?
3: Mówi 6,99.
4: Rząd bardziej powinien pomagać, jeszcze ten program ewentualnie przedłużyć, żeby taniej.
3: Że tak, oczywiście. No.
4: Jak tam te ceny na stacjach się klarują teraz?
5: Bardzo drogo jest, wie pan? Nie mogę tego przeboleć.
4: Boli.
5: Boli, oj, bardzo boli kieszoneczka.
4: Teraz skończył się ten program rządowy CPN. To pana zdaniem ten program powinien być przedłużony, żeby trochę ulżyć?
5: Jak najbardziej.
6: Tragedia.
4: Aż tak?
6: No pewnie. Raz taniej, raz drożej, kurde, ileż to można tak.
4: To teraz rząd wygasił ten program CPN.
6: Tak, właśnie o to chodzi. No. Prawdopodobnie, że jeszcze w górę pójdzie paliwo.
4: To powinien być przedłużony ten program, pana zdaniem?
6: Powinien być przedłużony.
4: To mocno boli po kieszeni?
6: No boli, wiadomo, no, jak każdego kierowcę, nie, który tankuje paliwo, nie? Powinno się zmienić to, bo jest naprawdę okropnie. Coraz gorzej.
1: Po wygaszeniu programu CPN powróciła rynkowa metoda regulacji cen, więc te znów są zróżnicowane. Odczuwają to najbardziej kierowcy tankujący na trasach szybkiego ruchu, gdzie ceny paliw znów są wyższe niż na innych stacjach.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Na tę wiadomość mieszkańcy Łomży czekali od dawna. Park Jakuba Wagi zyska nowy blask. Miasto pozyskało fundusze na jego rewitalizację w wysokości 2 milionów złotych. Jak będzie wyglądał park po zmianach, o tym mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.
7: Jest to odtworzenie parku z 1939 roku, czyli przedwojennego. W związku z tym tutaj powracamy trochę do historii, ale głównie to są działania, które polegają na odnowieniu, tak? Czyli nowe nasadzenia też krzewów, kwestia oświetlenia. Te 2 miliony, bo to mówimy o pierwszym etapie, na pewno będzie dobrze spożytkowane i też mieszkańcy naszego miasta odczują to, że ten park jest rewitalizowany.
1: Łączny koszt rewitalizacji parku podzielonej na 2 etapy to niemal 5 milionów złotych. Miasto będzie aplikowało o pozostałe środki w kolejnym rozdaniu, a pieniądze pochodzą z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja. A więcej wydarzeń już za 3,5 minuty.

0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Krajowa Administracja Skarbowa apeluje do turystów. Pamiętajmy, aby podczas zagranicznych wakacji nieświadomie nie stać się przemytnikiem narkotyków. Jak się okazuje, co roku gangi wykorzystują do przemytu nawet 500 niczego nieświadomych Polaków. Jak mówi oficer prasowy podlaskiej KAS, komisarz Maciej Czarnecki, powinniśmy uważać, z kim rozpoczynamy znajomość podczas wakacji.
2: W ostatnich latach zatrzymano wielu Polaków, tak zwanych narkokurierów. Jest to efekt działalności gangów narkotykowych, których ofiarami stają się coraz częściej polscy turyści. Przemytnicy znajdują swoje ofiary w restauracjach bądź hotelach, nawiązują znajomość, a potem proszą o przewiezienie przez granicę paczki albo podrzucają narkotyki do bagażu. W ten sposób ofiarami gangów narkotykowych staje się rocznie co najmniej 500 Polaków.
1: A co zrobić, aby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa?
2: Zawsze pakuj swój bagaż osobiście. Upewnij się, że bagaż jest odpowiednio zabezpieczony. Przede wszystkim nie zostawiaj bagażu bez opieki w miejscu publicznym oraz podczas przekraczania granicy. Ważne jest również, aby nie przewozić żadnych przedmiotów należących do nieznanych osób w celu przekazania osobom trzecim bądź też wyimaginowanym krewnym.
1: Aby lepiej przygotować Polaków do wakacji za granicą, Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała poradnik turystyczny, a zapoznać się z nim można na stronie internetowej KAS. W sobotę odbędzie się dziś już druga edycja wyścigu rowerowego Puchar Burmistrza Czyżewa. Wyścig podzielony jest na kilka kategorii wiekowych. Od dzieci w wieku 3 lat i uczniów klasy 8 szkoły podstawowej po dorosłych, mówi burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
3: Zaczynamy od grupy przedszkolaków 3-4 lata. Niektórzy jeszcze nie umieją pedałami kręcić, odpychają się nogami. To jest wyścig na odcinku 200 metrów. Następne są coraz to dłuższe, coraz to starsze grupy podzielone co 2 lata. Także tej grupy dziecięcych jest pewno 6-7.
1: Jeśli chodzi o wyścig dorosłych, to w porównaniu z ubiegłoroczną edycją trasa z 42 km została wydłużona do 62.
3: Była to za krótka trasa, trasa płaska, było bardzo wysokie tempo, ponad 43 km średnia wyszła na godzinę, więc w tym roku trasę wydłużyliśmy i zrobiliśmy przejazdy przez wiadukty nad torami. To będzie tak jakby trochę zwalniało tempo. Myślimy, że tempo będzie wolniejsze. W ubiegłym roku mieliśmy jeden wypadek na zakręcie, po prostu za szybko zawodnicy wjechali. Chcemy, żeby troszeczkę wolniej jechali. Dłuższy odcinek, bardziej trudny, ale na pewno zgromadzi więcej wymagających zawodników, którzy no lubią tak jeździć.
1: Można się zapisywać. Biuro otwarte jest od godziny 8.30 przy ulicy Niepodległości w Czyżewie, przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Wyścigi dziecięce rozpoczną się o 10, a dorosłych o 12.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: 225 obcokrajowców jest zameldowanych w Łomży, tak wynika z najnowszych danych meldunkowych Urzędu Miejskiego. Ta liczba różni się dużo od tej, którą podawał jakiś czas temu GUS. Według wyników eksperymentalnego badania przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Łomży na koniec zeszłego roku mieszkało 1908 cudzoziemców. Różnica wynika z tego, że przebywanie z danych GUS nie jest równoznaczne z zameldowaniem z danych Urzędu Miejskiego. Najwięcej w Łomży zameldowanych jest osób narodowości ukraińskiej, mówi Łukasz Czech z łomżyńskiego ratusza.
4: Zameldowanych 81 cudzoziemców na pobyt stały i 144 na pobyt czasowy. Najwięcej, bo około 50% z nich są to obywatele Ukrainy, 12 osób na pobyt stały, 89 na pobyt czasowy. Kolejną grupą są Białorusini, 12 osób na pobyt stały i 18 na pobyt czasowy, a także Rosjanie, pobyt stały 15 osób, pobyt czasowy 12 osób, z tym, że tutaj w przypadku obywateli Rosji należy wziąć pod uwagę to, że w większości prawdopodobnie są to osoby narodowości czeczeńskiej, które w Łomży mieszkają już od wielu lat.
1: Oprócz tego w Łomży mieszkają obywatele Niemiec, Bangladeszu, Azerbejdżanu, Armenii, Argentyny, Czech, Korei Południowej, Egiptu i Szwecji. 65% z języka polskiego i 55% z matematyki to średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w kraju. Centralna Komisja Egzaminacyjna wczoraj opublikowała oficjalne rezultaty. Jak na tle Polski wypadli uczniowie z północno-wschodniej części kraju, o tym mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Agnieszka Muzyk.
5: Gdy patrzymy na województwo podlaskie, są nieco wyższe, jeśli chodzi o język polski, bo w ubiegłym roku średnia było 62%, w tym roku jest to 63%, z matematyki w ubiegłym roku było to 50%, ta średnia w tym roku jest 54%, natomiast język angielski była to średnia 68%, w tym roku jest to 72%. Ale już jeśli przyjrzymy się głębiej i odniesiemy to do wyników krajowych, ten wynik z województwa podlaskiego, zarówno język polski, jak też matematyka i język angielski, są to wyniki o 1 lub 2 oczka procentowe niższe niż wynik średni w kraju.
1: Do egzaminu ósmoklasisty w maju przystąpiło blisko 390 tysięcy uczniów z ponad 13 tysięcy szkół w całej Polsce. W województwie podlaskim do egzaminów ósmoklasisty przystąpiło ponad 10 tysięcy uczniów.
0: To są fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.
1: Podczas czerwcowej sesji Sejmik Województwa Podlaskiego nie przyjął stanowiska radnych Prawa i Sprawiedliwości w temacie paktu migracyjnego, ale temat wróci na kolejnych sesjach. Tak mówił na naszej antenie radny Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki. Były marszałek województwa tłumaczył, dlaczego jego ugrupowanie chce, aby radni Sejmiku przyjęli twarde stanowisko sprzeciwiające się paktowi migracyjnemu.
6: Pakt migracyjny to przecież przymusowa relokacja nielegalnych migrantów. To przecież kary za to, że jeżeli nie będziemy ich przyjmowali, no to odpowiednie kwoty pieniędzy będą pobierane z budżetu państwa. No i to coś, co jest istotne, czyli zagrożenie dla naszego społeczeństwa, bo ci ludzie, którzy tutaj w sposób nielegalny wtargnęli, nie chcą się w żaden sposób asymilować, nie chcą uszanować naszej kultury, naszego prawa.
1: Pakt migracyjny już wszedł w życie, więc będziemy ponownie zgłaszać nasze stanowisko, mówił Artur Kosicki.
6: Tylko przypomnę, że przecież to wyłączenie Polski ze stosowania tych przepisów jest do końca tego roku. Pakt już obowiązuje przecież i będziemy mieli w następnym roku, w mojej ocenie, niespodzianki. Powinniśmy twardo zająć stanowisko jako sejmik. Tego oczekują od nas mieszkańcy tego regionu. Każde to stanowisko przyjmiemy, tylko przyjmijcie naszą poprawkę. Tak jak obiecałem na ostatniej sesji sejmiku, będę je zgłaszał do każdego porządku obrad do końca tej kadencji.
1: Aż zostanie przyjęte. Podczas ostatniej sesji radni Sejmiku Województwa Podlaskiego przyjęli stanowisko popierające stałą obecność Polski w Unii Europejskiej, natomiast dwa zgłoszone projekty w sprawie paktu migracyjnego nie znalazły poparcia większości.
0: To były fakty tygodnia w Radiu Nadzieja.

0: śmieszna.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
5: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca. Niedziela Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
1: Po reklamie.

Broniący tytułu piłkarze Argentyny awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata, ale z niemałym trudem z niżej notowaną Republiką Zielonego Przylądka sporo się męczyli i pokonali tę drużynę dopiero po dogrywce. Lider klasyfikacji strzelców mistrzostw Leo Messi zdobył 20 gola w historii swoich występów na Mundialu i 7 w obecnym turnieju. W walce o ćwierćfinał Argentyna zagra z Egiptem, który we wcześniejszym meczu po rzutach karnych pokonał Australię. Także piłkarska reprezentacja Kolumbii awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. W rozegranym w Kansas City spotkaniu 1/16 finału pokonała Ganę 1-0. W kolejnej rundzie Kolumbijczycy zagrają ze Szwajcarami.

To jest sobota przedpołudnia. Spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja już 11 minut po godzinie 9. Jeśli chodzi o pogodę, no to dziś cóż, opady deszczu będą występowały w regionie. Bądźmy na to przygotowani. Temperatura nie będzie przekraczała 20 stopni i to w najcieplejszej chwili dnia. Za 3 minuty na naszej antenie Salon Dziennikarski.

0: Proszę Państwa, Salon Dziennikarski, jak w każdą sobotę, Jacek Karnowski, kłaniam się nisko. To jest audycja, którą przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106,2 na Mazowszu oraz z portalem wpolityce.pl. W tym wydaniu naszego programu Aleksandra Jakubowska, Telewizja w Polsce 24. Witam serdecznie. Krzysztof Cilke, publicysta, komentator.
1: Dzień dobry.
0: Mecenas Marek Markiewicz, adwokat, komentator, publicysta. A na łączach Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry, Piotrze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko, chociaż w Warszawie pochmurno.
0: Pochmurno, Bogu dzięki, upały ustąpiły, bo to było nie do zniesienia. Przed audycją właśnie cieszyliśmy się ze zmiany pogody. Proszę Państwa, 250 lat Stanów Zjednoczonych, dziś urodziny mocarstwa, które trzykrotnie uratowało świat. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa i zimna wojna, tak trzeba powiedzieć. I teraz też ratuje przed szaleństwem lewicowym.
1: Tak.
0: Także ślemy życzenia Stanom Zjednoczonym, sojusznik Polski. Proszę Państwa, dla nas potęga Stanów Zjednoczonych jest czymś korzystnym i nie ulegajmy tym fanaberiom lewicowym, żeby te Stany ciągle nękać. Ale rozpoczynamy od afery w Szpitalu Południowym. Donald Tusk najpierw mówił, że afery nie ma, tak mówili politycy Platformy, potem go nie było, a teraz co zrobił? Stanął na czele walki z patologiami w szpitalnictwie. Oto premier Donald Tusk.
3: Koniec z salonikami VIP, koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
0: No jak wam się podoba, Olu, jak przyjmujesz tę zmianę premiera? Tak pewnie przyszli, przynieśli badania, powiedzieli, słuchaj Donald, nie możemy udawać, stajemy na czele. Ale mi się wydaje, że za późno.
4: Za późno i to jest reguła tego rządu, że nie potrafi zarządzać kryzysami. Liczy na przeczekanie i Donald Tusk zastosował tę samą taktykę, to znaczy przeczekamy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale to nie przyniesie żadnych rezultatów. Poza tym ta śmieszna historia związana z ratuszem. Ja właściwie nie wiem do dzisiejszego dnia, dlaczego obie panie wiceprezydent podały się do dymisji. Mówią, że nic nie wiedziały, mówią, że nie są odpowiedzialne. Trzaskowski mówi, że 40 kontroli było z urzędu miasta w tym szpitalu i nagle dwie kobiety zostają pozbawione swojego stanowiska i właściwie nie wiadomo, są winne? Powiedzcie, że są winne. Nie dopilnowały, wiedziały, ale są niewinne i to jest taki po prostu zasłona dymna. Trzaskowski w ten sposób chroni swoją pozycję, swoje stanowisko kosztem tych dwóch kobiet. Tylko jest ciekawe jedno, gdzie one wylądują teraz? Jaka spółeczka, jakie stanowisko?
0: Ale tam jest ciekawe, bo nie odwołano wiceprezydenta, który nadzorował, bo to jest kolega z ławy szkolnej Trzaskowskiego, który nadzorował ten szpital południowy. Jakieś dwie, czy oni losowali, czy...
1: Nie, dlaczego poleciała Kazanowska? Dlatego, że ona nadzorowała kanibalizację, czyli likwidację szpitala na Solcu. Bo przecież to jest... Ta cała afera mi wygląda na taką próbę generalną wielkiego skoku na kasę, czyli prywatyzacji szpitali. No przecież był ten pomysł, żeby ten szpital południowy nie miał początkowo nic, ani kontraktu z NFZ-u, ani sprzętu, ani ludzi. I to wszystko zostało zabrane przez połączenie szpitala na Solcu z Południowym, co zmierzało do likwidacji szpitala na Solcu. I to załatwiła pani Kazanowska, która mówiła tam, no tam za rok coś powstanie. Oczywiście to już 3 lata minęły i oczywiście nic nie powstało i dlatego ona poleciała. A generalnie idea była taka, że no, na Powiślu to są, mieszkają starsi, biedniejsi ludzie, a zwłaszcza w miasteczku Wilanów są ci przyszli klienci. Także no ja przecież jestem bardzo wdzięczny szpitalowi Orłowskiemu, właśnie moją mamy tam mi odratowali, ale tam solu nie ma. Owszem, trwają prace remontowe, ale na razie solu nie ma.
0: Słuchajcie, no Platforma zbudowała, Trzaskowski się chwalił w kampanii prezydenckiej przecież, że zbudował szpital tymi rękoma, zbudował tymi rękami, zbudował ten szpital południowy. Platforma wydała z siebie dziecko, instytucję, nowiutki, pachnący farbą szpital i co się okazało? Że tam od razu pojawiły się po prostu patologie, no to trzeba by się starać, żeby tych patologii tyle
5: miał
0: wymyślić.
5: Być koniec z dopalaczami, także z dostojnych ust padło kiedyś w Sejmie Rzeczpospolitej, ale nie wyszło. I jest zasada taka, co się powie, to po 3 miesiącach się zapomni i możemy nowy temat zaczynać. Największy problem w tej sprawie jest taki, że widzimy kryzys zaufania na każdym miejscu. Przecież nikt z nas nie będzie dochodził, jak to było ze zwłokami w Szpitalu Południowym, ale teraz powiadam tak, Czy jesteśmy pewni, co się dzieje z ciałami naszych zmarłych w jakimś prosektorium? Tekst dziennikarski był: otworzył i zobaczyłam trupa. Użyto już sformułowania, które dzieli nas kulturowo. To pokazuje dużo poważniejszy problem w kraju, w którym zaufanie społeczne straciliśmy do banków na aferach frankowych, straciliśmy do ministra, który w poważnym przemówieniu dochodzi do przekonania, że być może był pijany i jedzie po zaświadczenie, że był trzeźwy. Nikt nie uwierzy teraz, że zaświadczenie, które dostał, było prawdziwe. To jak mamy żyć? Jak mamy żyć? Przecież ten schemat, który w Szpitalu Południowym się ujawnił, pokazuje, że to państwo nie funkcjonuje.
0: Ja myślę, że
5: premier musi sam zajmować się szpitalem.
0: Panie mecenasie, ale to nie jest tylko, że państwo nie funkcjonuje. Mamy do czynienia z głęboką demoralizacją również całych grup społecznych, całych grup zawodowych. Oczywiście są dobrzy lekarze, źli lekarze, są ludzie z pasją, są ludzie, którzy pełnią swoją misję, ale mamy jakiś fundamentalny problem. My potrzebujemy jakiegoś resetu, jakiejś konsolidacji, no jakiegoś odwołania się do zupełnie podstawowych spraw, bo jesteśmy na jakiejś wyjałowionej ziemi. Tak się dalej nie da funkcjonować, że idą miliony na lekarzy. Te szpitale są zadłużone i to wszystko po prostu nie działa. Nic nie działa. Szkoły też nie działają. Ostatnio dane o tym, jaki jest poziom studentów. Nic nie działa.
5: Przypomnę, że profesor Religa, kawaler Orła Białego, był ostatnią osobą, której ja ufałem, że chce zrobić coś w służbie zdrowia. Koszyk świadczeń gwarantowanych, innych. Mówił, że etyka lekarza jest ważniejsza nawet. Po czym mamy słynną sprawę profesora G. Młodzi ludzie nie pamiętają tego. I młoda dziennikarka wychodząca przed telewizję pyta, czy pan by się poddał leczeniu tego profesora? I efekt jaki był? 100%. Tak, oczywiście był łapownik, ale... był taki.
4: Można jeszcze...
5: Ale leczyć się będziemy u niego.
4: Jeżeli można,
5: i to było
4: jeszcze na temat
5: parę lat temu.
4: Tych dymisji dwóch pań wiceprezydent. Ja bym się nie zgodziła z tym, że Kazanowska poleciała za coś, co się 3 lata temu wydarzyło. O Solcu nikt nie wiedział. Wczoraj w naszych wiadomościach pojawił się wstrząsający reportaż Julii Borowskiej, która pokazała, co tam się stało. Tam wyrywano ze ścian umywalki, żeby przenieść razem z armaturą do tego szpitala południowego, który nic nie miał. Więc to jest po prostu, jest takie brzydkie słowo, pierwszego członu nie wymienię, ale krytka.
0: Znaczy poziom kompromitacji Rafała Trzaskowskiego. Znaczy on przegrał wybory prezydenckie i wszyscy czuli, to jest koniec jego kariery, bo jak 2 razy podchodzisz do takiego boju i przegrywasz, to po tobie. Ale tutaj też wyszło, że on nie panuje nad miastem, on nie rządzi
4: nie
0: tym
4: rządzi.
0: Miastem, on jest
4: rządzą
0: tylko twarzą.
4: Ale wracając jeszcze do tego, co o czym grzmiał premier Tusk na konferencji, jak on porządek zrobi ze służbą zdrowia, to w świetle tego, co się dzieje w Szpitalu Południowym i w świetle tych zapewnień premiera, odbywa się zupełnie mała aferka pani posłanki Pępek, która wpycha się do kolejki. Badania wyznaczone na 2 lata do przodu dla innych pacjentów robią jej w 3 tygodnie, po czym klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej myślał, że nic się nie stało w ogóle, bo to ze szpitala do niej zadzwonili, prawda, tak jak mówił Hołownia, że będą do nas dzwonić i zapraszać na badania. Po czym okazuje się, że jest kolejna sprawa, kolejna afera z panią poseł Pępek, to znaczy dwie kobiety, którym obiecała wynagrodzenie za pracę, jednej przy wyborach samorządowych, a drugiej przy organizacji biura, nie dostały ani grosza. I co się dzieje? Prokuratura umarza dochodzenie i nie mówi,
0: znaczy,
4: dlaczego.
0: Lokalny poseł, jak się trafi taki toksyczny, który tam, bo się, to się zaczęło od tego, że ona ten szpital ponoć niszczyła. No tak. To jest koszmar.
4: I ona jest czwartą kadencję. Bycie czwartą kadencję posłanką, to znaczy, że ma się taki wokół siebie układ zbudowany, że krzywda się posłowi nie zrobi.
0: A jak jest nieznany poseł i lokalny bąs, to jest najgorzej, bo wtedy to mu nic nie zrobią.
1: Wracając do Kazanowskiej, no to był jej konflikt.
0: Wiceprezydent Warszawy.
1: Tak, z ówczesnym wojewodą mazowieckim, czyli Konstantym Radziwiłłem, lekarzem, później ambasadorem, ministrem, który próbował, znaczy bronił dyrektorki szpitala na Solcu, którego zmusili...
0: Krzysztofie, przepraszam, nie mogę tego do szpitala na Solec sprowadzić, bo to
1: ta walka,
0: Piotr Semka,
1: ta
0: Piotrze,
1: była stara.
0: Premier wyszedł i prowadzi do boju, zapowiada jakieś reformy, liczenie dyżurów, pilnowanie wszystkiego. Oczywiście, nie wiem, czy się zgadzasz, ale sądzę, że po najdalej tygodniu sam premier o tej sprawie zapomni, bo to tak jest z premierem Tuskiem.
2: To ja uderzę z grubej rury, ale w marcu 1930 roku na pierwszej stronie Prawdy ukazał się artykuł Józefa Stalina o zawrocie głowy od sukcesu. Józef Stalin odkrywał w nim, że w wielu wypadkach dochodziło do przymusowego zmuszania chłopów do wchodzenia do kołchozów. Oburzył się na to, że stosowano metody administracyjne, a nie namawianie. Stwierdził, że część pracowników wykazała się szokującym brakiem wyczucia myślenia o chłopach, a jeszcze dodatkowo doprowadziło to i może to doprowadzić do zakłóceń w zbiorze ziarna pod siewy. No i oczywiście Józef Stalin był zdumiony tym, że uruchomił maszynerię, która miażdży wieś. Nigdy się już więcej to nie zdarzyło. Potem już z rosyjskich chłopów zrobiono po prostu marmoladę, ale wtedy było to przekazywane, że proszę bardzo, w czasie wojny, przepraszam, kolejne drastyczne porównanie, było takie powiedzenie: jeżeli jacyś tacy ludzie, którzy wierzyli w III Rzeszę, dowiadywali się o już ewidentnych nieprawościach, to mówili, zadumywali się i mówili, gdyby Führer o tym wiedział. To jest komedia oczywiście. Donald Tusk stworzył ten system i ten system produkuje, a Trzaskowski w tym systemie doskonale pływa. Ja przeczytam, co on mówi. Chcę państwu przekazać nowe decyzje, decyzje, które podjąłem spokojnie i po głębokim namyśle. Czyli teoretycznie to on dymisjonuje, ale nie do końca, bo za chwilę czytamy. Dzisiaj na moje ręce wpłynęły rezygnacje od pani wiceprezydent. Przyjąłem je, czyli to one chciały. Ale dalej, chwileczkę, co się dzieje? Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, czyli winne czy niewinne. Ale w sprawach publicznych oczekiwania i tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Czyli winne, ale nie do końca, bo okazuje się, że dodaje, sprawę musi zbadać prokurator i tu o winie decydować będą uprawnione organy. Czyli w końcu niewinne. W ciągu jednej wypowiedzi, która trwała chyba 7 minut, 4 razy sam sobie zaprzeczył Trzaskowski. I ostatnia moja wypowiedź. Proszę państwa, nie dajcie się zmylić o jakimś Trzaskowskim. W Warszawie decyduje pan Kierwiński. To on jest szefem struktur. On jest głównym nomenklaturowym nominantem. I on trzyma wszystkie karty w ręku. I ostatnia rzecz. Do dziś dnia pan Dawid, zwany Dawidkiem, nie został przesłuchany przez prokuratora.
0: To prawda.
2: Ktoś uczciwie napisał, wszystkich przesłuchują, potem Dawidek dostanie kopię i będzie miał gotową linię obrony, no bo dowiaduje się, co inni mówią, no to może potem stworzyć razem z panem mecenasem Dibuła. I ostatnia rzecz. Przypomnijmy jedną rzecz, bo tu pojawienie się pana mecenasa Dibuła jest jak straszny cień. To mecenas Dibuła był uczestnikiem przesłuchania pani Skrzypek, która zakończyła się tak, jak wszyscy wiemy. To jest ponury cień, który pojawia się w najbardziej niepokojących sprawach III RP.
0: To prawda, proszę państwa. Mówiliśmy o tym braku przesłuchania pana Dawida Kacprzyka. No, panie mecenasie, to jest rzeczywiście bulwersujące, przecież on, odsyłając te pieniądze, przyznał się do oszustwa. No już samo powinno być po prostu wejście, żeby zabezpieczyć komputer, telefon, korespondencję.
5: To może nie, bo gdyby wiedział wcześniej, potem wziął. No, sprawa jest złożona. Sprawa jest złożona i zwykła ciekawość nie może być motorem działania prokuratury. Czasami, jak mówi pan Piotr, działa system, ale czasami działa pamięć. Przecież naprawdę ja może za stary jestem. Jestem synem ziemi łódzkiej, która zrodziła łowców skór, która

0: Żona Ryszarda Kalisza co prawda jechała po pijanemu, ale jechała prawidłowo.
1: No tak.
0: W związku z tym nie można jej skazać. Słuchajcie, no to jest jakaś... Coraz bardziej zmierzamy w taką stronę systemu rosyjskiego w istocie, gdzie są łochy, takie bydło, które ma tam gnić i są ci, którzy mają prawa do wszystkiego.
1: Znany twórca naszej świadomości, pan Żulczyk, zechciał nawet nazwać urzędującego prezydenta debilem, dlatego że odwoływał się do kolegium elektorów. Umorzył pan sędzia Gorchowicz, przecież rozumny człowiek, postępowanie, uważając, że czyn jest mniej szkodliwy niż nikomu. Po czym sąd apelacyjny w Warszawie uznał, że to trafna decyzja, a tydzień temu Sąd Najwyższy przyklepał. To teraz ja wiem, że pamięć i
0: sędziowie,
1: oceny
0: kolejny temat.
1: Chodzą,
0: wiem coś
1: ale
0: o tym.
1: Ja pokazuję, jak na różnych sferach, obszarach i poziomach to się wszystko
0: dokonuje. Musimy jeszcze iść do kolejnych tematów. Czy jeszcze w sprawie służby zdrowia? Proszę państwa, Ukraina, prezydent Zełenski przepycha ustawę, przyjmuje ustawę parlament, on ją promuje, o panteonie narodowym. Oto wypowiedź prezydenta Ukrainy. Wypowiedź w mediach społecznościowych.
2: Dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy poparli projekt ustawy o ukraińskim narodowym panteonie. Ważny krok. I ważny nie tylko w kontekście naszej historii oraz oddawania hołdu przez Ukraińców właśnie swoim bohaterom, ale także w kontekście tworzenia podstaw dla długotrwałego jednoczenia społecznego w przyszłości. Jest to możliwe wtedy, gdy decyzje naszego państwa są oparte na uznaniu tego, co rzeczywiste. Tych, których ludzie naprawdę szanują. Tych, którzy wnieśli naprawdę historyczny wkład w obronę, rozwój i umocnienie Ukrainy, jej podmiotowości, niepodległości i chwały. Oczekuję projektu ustawy do pilnego podpisania.
0: No i tyle, proszę państwa, z takiej refleksji po stronie ukraińskiej. To jest, co prawda, tak uszyte, ten panteon narodowy ukraiński, no że nie wskazali nazwisk, że to komisja posiedzi, ale są te wypowiedzi Zełenskiego i jego otoczenia, że nikt nam nie będzie mówił, kogo my tu wskażemy.
1: No. Odpowiada Nikita Siergiejewicz Chruszczow. Był Ukraińcem i zasłynął, cały świat widział, jak bił butem w ONZ-cie. Też twórczy wkład w pokój na świecie. To jest jakieś zawracanie głowy. Oczywiście każdy naród ma prawo do swojej historii i do swoich świętych. Gdyby Ukraińcy wygrali z polską armią, to dowódca tej armii ukraińskiej może być w panteonie. Ale jeżeli Ukraińcy zamordowali niewinnych ludzi, kryjąc się u boku czy pod skrzydłami Niemców, to jest inna zabawa już. Ja występuję także w imieniu zamordowanego ministra polskiego Pierackiego, za którego przygotowanie do zabójstwa, Bandera został skazany
0: tak
1: na karę śmierci.
0: Tak
1: na ulicy Foksal, niedaleko.
0: Jest tablica nawet na ulicy Foksal.
1: Ja mam się utożsamiać z bliżej nieokreślonym tekstem aktora, bo teraz sobie już uświadamiam, że to nie jest mąż stanu, tylko ktoś napisał tandetny tekst dosyć do wygłoszenia, który mnie rozjusza do żywego.
0: Panie mecenasie,
1: ale ja bym chciał się dowiedzieć, co wczoraj powiedział pan minister Sibicha, który dopiero co mówił, że nasz prezydent popełnia błędy, przyjeżdża na tajne rozmowy, że minister Sikorski nic nie ma do powiedzenia, ale że tenże
0: Znaczy parę okrągłych słów minister Sikorski wczoraj wypowiedział.
1: To.
0: Krzysztof Cilkę.
3: No wydaje mi się, że ten konflikt z Polską jest potrzebny Zełenskiemu, żeby zjednoczyć naród, bo wygląda na to, że on się szykuje do wyborów po prostu. On zaprosił tam jakiś tydzień temu generała Załużnego z Londynu, który jest ambasadorem i spytał się go, czy będzie kandydował, jeśli będą wybory na jesieni, bo taki Zełenski wydaje mu się, że wygrywa, że takie ma okienko możliwości, bo on trzeba pamiętać, że on już w maju 2 lata minęło, kiedy on poza kadencję już urzęduje. Także Amerykanie go od dawna naciskają, dawno by go chcieli zmienić właśnie na generała Załużnego, więc no Zełenski jak gdyby wygrywa, ale całej wojny przegrał. No przegrał właśnie na początku tej wojny, bo za potrzeb tym Niemców i Francuzów. On sabotował wysiłki Amerykanów i Brytyjczyków, którzy ostrzegali przed wojną i sabotował wysiłki generała Załużnego i sił zbrojnych Ukrainy, zakazując im przemieszczania wojsk. Co generał Załużny uratował Ukrainę i na Ukrainie to wiedzą, bo robił to jak gdyby ryzykując sądem polowym. I teraz przegrał, no bo toczył wojnę na własnym terytorium, kraj jest zniszczony. Niemcy mu nic nie dają, dlatego że mu mówią, stowarzyszenie z Unią Europejską to jest zero, więc jedynym takim...
0: No ale Zełenski czuje... Pomysłem...

0: jest konflikt z Polską.
1: On realnie czuje, znaczy on czuje, że tak, polski rząd nie jest podmiotowy w takim stopniu, żeby mógł odegrać samodzielną grę. No on to czuje, że Polska jest podzielona. No on jakby, no, no ale patrzy, mamy odpowiedź
0: poprzeć generała Załużnego w wyborach. Czy one się odbędą i poprzeć zawieszenie broni. To, co wszyscy się oburzali, że Trump...
1: Znaczy, może jest dobrze, że my zobaczyliśmy ambicję ukraińską, zobaczyliśmy tę ambicję, żeby być liderem regionu i że Polska jest przeszkodą na tej drodze. To zobaczyliśmy i w związku z tym, jak już to widzimy, no to już mamy lepszą sytuację, bo znamy prawdę.
0: No ludzie krytykowali Trumpa, który próbował wymusić rozejm, a dzisiaj widzą, jaki jest nieznośny
2: zeleński. Gdyby skończyło się tylko na tym, że prezydent Ukrainy nadał tę haniebną nazwę tej jednostce wojskowej, to pewnie byłby to taki wewnętrzny konflikt polsko-ukraiński, nikt by o tym nie wiedział, ale decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu Orła Białego wywołała takie reperkusje, których Zełenski się nie spodziewał. Cały świat, wszystkie media światowe piszą o tym, przy okazji opowiadając publiczności, co się naprawdę na Wołyniu wydarzyło. To po pierwsze. Po drugie, coraz częściej padają głosy, że...
1: Tutaj przerwę, Olu, na chwilę, tak. Bo mamy list, jest list prezesa Prawa i Sprawiedliwości do członków PiS, bardzo mocny, proszę państwa, no, w którym pada też takie wezwanie, żeby być czujnym, bo obecna władza nie pilnuje interesów Polski, ale też pada jednoznaczne stwierdzenie, że z banderą Ukraina nie wejdzie po prostu do Unii Europejskiej.
2: Nie wejdzie do Unii Europejskiej, ale Komisja Europejska przygotowuje plan obejścia tego całego incydentu w postaci takiego planu light, który polega na tym, że Ukraina dostanie wszelkie przywileje takie, jakie mają państwa Unii Europejskiej stowarzyszone, bez żadnych zobowiązań. I wtedy mamy zalany rynek rolny, mamy wykończenie polskiego transportu i dotacje, które płynęły w jakiejś części do Polski, będą płynęły do Kijowa. To jest plan Komisji Europejskiej.
1: Ale obecność Ukrainy, dziś już widać, że obecność Ukrainy w Unii Europejskiej, proszę państwa, no to byłoby dla nas po prostu morze kłopotów. Może trzeba, ale to jest morze kłopotów.
3: Pan mówi, że Ukraińcy tak się zachowują, bo widzą nasz rząd podzielony.
1: Ale znaczy rząd nie jest podzielony.
3: Władze. Pójdźmy dalej. Ukraińcy mówią, co to wymordowaliśmy 100 tysięcy, a ci, co 6 milionów wymordowali, zniszczyli cały kraj, to są pierwsi koledzy.
1: Pojawiła się nawet teza, że to druga Rzeczpospolita jest współodpowiedzialna za głód na Ukrainie.
3: Niedawno ambasadorem był syn wysokiego bardzo oficera, adiutanta Hitlera w Polsce. Komu by to? Do Izraela wysłali takiego ambasadora? Tak jak my się pozwalamy traktować tam, to traktują nas tutaj. A przecież pan premier powiedział, i za to ja mam do niego żal do końca życia, że racje wypłaty rekompensat dla Polski już są zamknięte. Nonsens. To jest nonsens.
2: A nowa wiceminister obrony...
3: Opowiadamy o Ukrainie, a słuchajcie, tu mówimy jeszcze... o czym? Traktują nas dokładnie
2: jedno
3: tak,
2: zdanie.
3: Jak pozwalamy
2: nowa wiceminister obrony mówi, że bez względu na to, co na nasz temat powiedzą Ukraińcy i co zrobią, musimy im pomagać.
1: No, o tak powiedziała. Rzeczywiście to była pani Sobkowiak. To było takie, tutaj poczułem, że tak powiem, nie najwyższych lotów publicystykę dziennikarską i to jednak ja zawsze przestrzegam przed braniem dziennikarzy do rządu. Przepraszam, że tak mówię, bo to się, no o, tu jest jeden wyjątek, ale Piotr Serka.
2: Nie byłam w rządzie.
3: Ale była zdolną dziennikarką w Poznaniu, w telewizji.
1: To nie znałem. Piotrze, relacje polsko-ukraińskie.
3: Nie wiem, sam komentowałem.
4: No ja już oddaję swój czas. No dobrze. Pomyłka freudowska. Rząd, w którym jest Władysław Sikorski, ewidentnie nie potrafi prowadzić tego konfliktu. Wczorajsza wizyta ministra Sybichy została wyreklamowana jako propozycja, że przyjeżdża z gotową receptą na rozwiązanie konfliktu poprzez to, że do Panteonu ma trafić generał, który bronił Zamościa i walczył i razem zdobywał z rydzem śmigłym Kijów, generał Bezruczko. To jest typowe myślenie, co, jak dać Polakom jakiś mały cukiereczek, bo przecież to nie chodzi o to, czy wejdzie do Panteonu Bezruczko, czy nie, tylko czy będzie w nim Bandera, Melnik i Szuchewicz. I niestety powstaje takie nieprzyjemne wrażenie, że strona ukraińska, proponując pewne wizyty albo gesty, robi to po to, żeby maskować porozumienie. Jeżeli nie było ze strony ukraińskiego MSZ-u żadnego konkretu, który można byłoby ogłosić razem, to nie należało pozwolić na tą wizytę. To w takim razie trzeba było zaproponować, aby przedstawiciel polskiego rządu i przedstawiciel ukraińskiego spotkali się gdzieś przy granicy, nie wiem, w Przemyślu albo w Medyce i tam sobie porozmawiali. To, co było, ta wizyta w Sybichy nie przyniosła żadnego, ale to żadnego konkretu. Natomiast pozwoliła stronie ukraińskiej pokazać, że wykazuje dobrą wolę i jestem przekonany, że w tej chwili ambasadorzy ukraińscy w Brukseli, w Berlinie i w Paryżu mówią, że Sybicha pojechał. Już była taka jedna wizyta, przypominam, wizyta szefa gabinetu Zełenskiego
1: Budanowa.
4: Na Budanowa, która nic nie dała, a miała tylko pokazać, że prezydent Zełenski ma jak najlepsze intencje, a ukraińska wyciągnięta dłoń napotyka na polską zaciśniętą pięść, by zaarestować generała Jaruzelskiego.
1: Piotrze, przepraszam, że przerywam, bo jeszcze chcę wprowadzić wątek, który podniósł w czasie właśnie konferencji po spotkaniu z panem ministrem Sybichą Radosław Sikorski. No, mamy tutaj zapowiedź możliwego uderzenia Rosji w Polskę, jakiejś prowokacji, zajęcia kawałka terenu.
4: Ale to nawet jeżeli Sikorski miał to do przekazania, to trzeba było to też umieścić w osobnym kontekście.
1: Ale posłuchajmy tej wypowiedzi. Bardzo proszę, bo to jest, myślę, ważna sprawa.
5: Tuż przed inwazją rosyjską na Ukrainę Rosja próbowała incydentów pod fałszywą flagą po to, aby dać sobie pretekst do wojny. Te prowokacje wobec Ukrainy w 2022 roku się nie udały, gdyż zawczasu Stany Zjednoczone, ryzykując swoimi aktywami wywiadowczymi, uprzedziły, że wiedzą, co Rosja planuje i wysłały jasny sygnał, aby tego nie robić. I tak i tym razem. Mówiłem o tym już w zeszłym tygodniu. Polecam pani też wnikliwe przeczytanie wywiadu z szefem Agencji Wywiadu, pułkownikiem Szotą, sprzed kilku dni. Mamy także wypowiedzi szefów służb specjalnych kilku krajów sojuszniczych. Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
1: Krzysztof Cilka, wiemy, co planujesz, nie rób tego. Czy to jest poważne ostrzeżenie, bo przynajmniej w naszej redakcji od razu się pojawiła myśl, tutaj też patrzę na Aleksandrę Jakubowską, przesłaniają aferę w Szpitalu Południowym, ale też ja myślę, że tak nie można całkiem bagatel, bo na przykład Marek Budzisz
2: jeżeli
1: też
2: pisał. Jeżeli już mnie, Jacku, wywołałeś do odpowiedzi, może, to ja przypomnę tylko, że po pierwsze, w czerwcu w tygodniku sieci, w naszym tygodniku, ukazała się bardzo obszerna analiza Marka Budzisza, gdzie były w oparciu właśnie, jak pisze Marek Budzisz, o informacje wywiadu amerykańskiego, różne scenariusze ataku na Polskę Rosji rozrysowane. I nagle teraz pojawia się artykuł w Onecie, który jeden z tych scenariuszy przedstawia jako coś bardzo realnego.
1: To powołują się na prezydencki ośrodek prezydencki, na informacje amerykańskie.
2: Można się na wszystko powołać. I jeszcze umiejscowimy to w kontekście dwóch rzeczy. Po pierwsze, ostatni wpis Donalda Trumpa, w którym wytyka sojusznikom, że mało świadczą pomocy NATO. Jest bardzo rozżalony tym, że nie przyszły mu Wielka Brytania, Francja i Włochy z pomocą w czasie wojny z Iranem. I wydatki. 999 miliardów dolarów wydaje USA na NATO. Drugi kraj pod względem wielkości wydatków to jest Wielka Brytania, 90 miliardów, czyli 10 razy więcej. I w tej pierwszej piątce na ostatnim miejscu, na piątym jest Polska, ponad 40 miliardów. I to jest ten kontekst, kiedy Trump pisze wyraźnie. Trzeba się zastanowić nad tym, nad naszym udziałem w NATO jako jednostronnym takim świadczeniem.
1: Olu, dziękuję, ale
2: jeszcze
1: to
2: jedna sprawa.
1: To jest pytanie.
2: I to jest drugi, trzeci kontekst, to jest szczyt NATO w Ankarze 7-9 lipca. Jeżeli te trzy rzeczy dodamy do siebie, to widzimy wiemy, co się rozgrywa.
1: Ale też zawsze jako ludzie odpowiedzialni, jak słyszymy ostrzeżenia ze strony władz, to no, to jest też jakiś problem, że te władze taki sobie wizerunek zbudowały, że my nie wiemy, czy ostrzeżenie przed atakiem rosyjskim nie jest po prostu chucpą. To też jest ich kompromitacja. Ale Krzysztofie, czy twoim zdaniem to ostrzeżenie jest wiarygodne?
0: Myślę, że nie jest. I to Guardian, jak gdyby...
1: Telegraf.
0: Telegraf napisał artykuł, natomiast Guardian przypomniał, że właśnie to, co Sikorski mówi, to nie jest do końca prawda, bo wtedy ostrzeżenia były niezwykle szczegółowe. A teraz nie są, mówi Guardian, że są bardziej ogólne i one wynikają z Polski. Jak gdyby to tam Jurasz jest jako współautorem czy współkolaborantem tych telegrafów, więc to jest wygenerowane z Polski i nie przypuszczam, to czyli gdyby są podsumowane wszystko to, co Rosja robiła. No, co jest prawdą? To rząd się nie przyznawał, że to wszystkie te podpalenia, wypadki, inne.
1: Tak.
0: To wszystko, więc to pewna starość.
1: No, w jakiejś mierze to było racjonalne, no bo my też musimy tak postępować, żeby pilnować bezpieczeństwa, ale też na przykład nie zmiażdżyć gospodarki histerią, prawda?
0: Przeszłość nie jest wątpliwa. Teraz przyszłość nie. No, wydaje mi się, że w tej chwili jest sytuacja zupełnie inna. No, już dwa miesiące temu mówiłem, że idzie ku zawieszeniu broni. I myślę, że dzisiaj wszyscy mówią, że idzie ku rozejmowi. Jak to się mówi, oś zatrafi.
1: Ale przegrywająca Rosja, to jest prawdopodobne, że poszuka nowego frontu, żeby zmienić cały balans.
0: Rosja jest wyczerpana,
2: Musi odbudować
0: wojskowo.
2: Potencjał
0: za pięć lat, owszem, ale mówię, to jest zniszczone, ale miała zniszczony sprzęt. Rosja słabnie, jest wypychana z Afryki, Syrii, okolic Armenii.
1: Ale słaby jest ktoś, kto przegrywa, jest zdolny do wszystkiego.
0: Iran został zniszczony, więc jak gdyby Ameryka pokazała niezwykłą technologiczną przewagę, że tamci w ogóle nie są gotowi do wojny, więc Rosja by chciała dzisiaj, mówię, raczej wygrać negocjacje o zawieszeniu broni niż...
1: Szanuję to zdanie, idziemy dalej.
0: Niż tego. 80% Rosjan chce rozejmu na Ukrainie.
1: Mecenas Marek Markiewicz.
3: Dlaczego minister Sikorski nie prezentował nam możliwej odpowiedzi ze strony Putina, innej niż spadaj na
1: drzewo? No może powiedział tyle, ile mógł powiedzieć.
3: Przecież nasz szef dyplomacji koresponduje na naszych oczach z facetem, który ma być aresztowany na każdym lotnisku jako zbrodniarz w Europie. To albo on składa oświadczenie wobec Rosji, że wiemy, jakie są plany i nasz kraj stanie murem za to, a nie rozmawia z kimś, kto ma taką reputację i takie orzeczenie. Przecież od tego zacznijmy. Pan minister Lubin do Ukraińców też w czasie Majdanu przemawiał osobiście i tak jakoś zapomniał.
1: Jeszcze Piotr Semka, słuchajcie...
3: Tylko jedno słowo. Ja dwa lata temu publicznie opowiadałem, co mi mieszkańcy Elbląga mówili, jak oni się czują zostawieni kompletnie na pastwę losu przez nasze władze, prawda, będąc tuż przy granicy i będąc ewentualnym obiektem zajęcia przesmyku suwalskiego. I co się stało? Zamiast nam powiedzieć, że lotnisko w Malborku czy gdzieś jest chronione i będziemy stamtąd walczyć, to będzie gadka z Putinem.
1: Jeszcze Piotr Semka, Piotrze, na twoje oko to jest poważne ostrzeżenie?
4: Takie ostrzeżenie powinno, jeżeli byłoby poważne, to reagowaliby Amerykanie, bo takie informacje typu Amerykanie przekazują Polakom, że to jest coś, w Daily Telegraph jednym z autorów jest Witold Jurasz, dziennikarz, do którego nie mam do końca zaufania. Jeżeli byłoby naprawdę na serio, to powinni zabrać głos przywódcy. Jeżeli to są medialne informacje, to jest wrażenie jakiejś gry. No ale my tu padamy ofiarą tego, że wszyscy wszystkim grają. Tusk parę miesięcy temu opowiadał, że grozi nam w perspektywie zagrożenie i do dziś nie wiemy, czy robił to, żeby to przykryć tą czy siamtą aferę. W państwie, w którym gra się najważniejszą rzeczą, jaka istnieje dla każdego państwa, czyli bezpieczeństwem, informacją o bezpieczeństwie narodowym, wszystko może być możliwe.
1: Piotrze, tutaj chyba możemy skierować apel do prezydenta Rzeczpospolitej, który cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym i który w czasie pierwszego roku prezydentury pokazał, że poważnie traktuje swoje obowiązki, żeby może właśnie ośrodek prezydencki odniósł się do tej sprawy.
4: Tak, ale ośrodek prezydencki jest pozbawiony informacji.
1: Trochę ma chyba, tam pewne kanały są.
4: I to jest problem, no. Rozumiesz, na tym polega problem. Nie może być poważnej sytuacji kraj, którym wewnętrzne gry są ważniejsze nad bezpieczeństwo kraju. No.
2: Jeżeli jest realny zagrożenie...
1: Krzysztof, chwilkę, bo obiecałem. Olu, przepraszam cię, wiem, że jesteś damą i powinnaś mieć pierwszeństwo.
0: Jak spojrzymy na to, jaki był cel wojny Putina na ataku na Kijów i jaki jest cel Putina dzisiaj? To jest cofnięcie rozszerzenia NATO. On tego się domagał. Przed wybuchem wojny w grudniu on tego się... chciał się tego domagać, jak zajmie Kijów i całą Ukrainę, licząc, że wszyscy się przestraszą. Więc zajęcie krajów bałtyckich nawet, czy kawałka Polski, Suwalszczyzny, jemu nic nie daje. Jego celem jest powrót do starego układu sił albo jałtańskiego,
1: no dobrze, ale zajęcie
0: albo...
1: kawałka Polski, czy prowokacja, czy no, to ono nic, powoduje to nic skok na pie... No daje, no. Daje.
0: Celem
1: daje.
0: Wojny na Ukrainie...
1: Karty daje, no.
0: Celem wojny na Ukrainie było zajęcie Kijowa i zmiana rządu. Stworzenie rządu marionetkowego.
1: Ty myślisz jak biały człowiek z Zachodu, no nie, czy z Europy Środkowo-Wschodniej. No, Rosja tak nie myśli.
0: Rosja już nie wykonuje sama swoich działań, tylko jest pewnym młodszym partnerem i musi konsultować się z Chinami. Tak. Celem Chin jest stworzenie osi Pekin, Moskwa, Berlin. I Rosja musi się w to wpisać. I tylko duża zmiana, czyli zajęcie Warszawy, stworzenie prorosyjskiego rządu, to jest cel. A teraz zajęcie jakiegoś małego kawałka Rosji po sytuacji już 4 lat wojny na Ukrainie nie daje nic. To jest jakby...
1: Oczekujemy od władz Rzeczpospolitej poważnego traktowania w tej sprawie. To nie może być, proszę państwa, zabawa. Pytanie, czy jesteśmy zagrożeni. Musimy być poważnie traktowani.
0: A na tym jest sukces. Jeżeli państwo jest amerykańska.
2: Jeżeli państwo jest zagrożone realnie atakiem ze strony innego państwa, to mobilizuje wszystkie swoje siły i nie mówi opinii publicznej, słuchajcie, lada moment wejdą tutaj Ruscy. Państwo wtedy przygotowuje się do tego, rozmawia z sojusznikami, z NATO.
1: Powiedział Sikorski
2: Ale nie
1: Putinowi,
2: mówi się obywatelom, że nas uderzą.
1: Ale teoretycznie powiedział Putinowi, wiemy co robisz, tak? Wiemy jakim, znaczy, że
2: ale są kanały dyplomatyczne, żeby to załatwiać. A nie
3: morą
2: jest
3: z tego, co
2: typowo,
3: pan Piotr powiedział. Jest jeden,
2: akcja.
3: Powinniśmy oczekiwać głosu tego, kto reprezentuje naród. Został wybrany przez naród, przez parę milionów ludzi i jego decyzja w sprawie Orła Białego została zrozumiana i teraz prosimy i czekamy, żeby ktoś, tak, kto nie dostał 20 tysięcy w wyborach, ale 10 milionów, nas reprezentował.
1: Myślę, że mieszkańcy Warmii i Mazur jeszcze bardziej namacalnie mają to pytanie w głowie, proszę państwa. Jeszcze jedna sprawa, już króciutko. Birmingham, zobaczmy te zdjęcia, proszę państwa. Kolejny filmik z Wielkiej Brytanii. Biały, młody chłopak zostaje napadnięty. Nie wiemy, co było przedtem, ale tu widzimy akt fizycznej przemocy. Jakaś rozmowa, jakaś sprzeczka i jest atak na białego, który zostaje po prostu przewrócony. Potem jest drugi atak z tyłu głowy. No i zaraz zobaczymy, co się dzieje w tym świecie Orwella. Naprawdę, to jest świat z Orwella. O, wchodzi policjantka i to młody człowiek, biały człowiek jest przedmiotem napaści. Piotrze, teraz od ciebie już krótko proszę. Wcześniej Henry Nowak, któremu policja nie udzieliła pomocy, zadźgany przez imigranta z Indii. Teraz ta scena, to jest jakiś sen, koszmarny sen po prostu, w którym biali w Wielkiej Brytanii są po prostu prześladowani. Piotrze.
4: Znaczy, no, na miejscu, znaczy, no, Wielką Brytanią rządzi Partia Pracy, która wprowadziła właśnie tą odwrotną segregację, w której biali są podejrzani. Gdyby była inna, to powinna powstać komisja, która dokładnie teraz sprawdziłaby, jakie tego typu instrukcje, wydawane przez kogo konkretnie, prowadzą do takich właśnie sytuacji, że w razie... tam nie ma jeszcze jednej sceny, bo w tamtym filmiku, który pokazałeś, bo tam jest jeszcze scena, w której ten niedawno zaatakowany młody chłopak biały jest po prostu pałowany przez taką straszną policjantkę. Ale wracając do tego, gdyby... wszyscy ci, którzy komentowali wielotysięczne demonstracje na ulicach Wielkiej Brytanii, protestujące przeciwko takim wypadkom, mówili, że to jest przesada, że
1: no tak, tu jest, nie musimy kończyć, słuchajcie.
4: W wypadku pana Nowaka to jest dowód na to,
1: że nie.
4: Bardzo wszystko stanęło na głowie.
1: Ktoś coś?
3: A było takie.
1: Króciutko, panie mecenasie.
3: Który skrzywdziłeś człowieka prostego, mówił kiedyś. Ale Miłosz i to się odzywa dzisiaj.
1: Ja myślę, że trzeba powiedzieć wprost. Narody stare, no powiem białe, no. Narody Europy Zachodniej walczą o przetrwanie.
0: No ale walczą o przetrwanie. Muszą się obudzić.
1: Muszą być dzieci, musi być pilnowanie granic, musi być zrozumienie, że te państwa są po to, żeby te narody trwały. One nie są po to, żeby po prostu, nie wiem, stać się domem całego świata.
2: Od wielu tygodni obserwuję to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii i pokazuję też w swoich programach różnego rodzaju wydarzenia. Po prostu Brytyjczycy stali się w swoim kraju obywatelami drugiej kategorii. Policja jest na usługach lejburzystów i na usługach
1: przychodzi teraz nowy lejburzysta jeszcze bardziej na lewo, Andy Burnham.
2: Jak mamy się dziwić temu, co się dzieje, jeżeli w październiku Komisja Europejska wydała 10 milionów euro na to, żeby naukowcy udowodnili, że islam jest podstawą europejskiej cywilizacji.
0: Idzie fala i to bardzo lewicowych ludzi. Trump na przykład mówi, trzeba wrócić do antykomunizmu. To jest odpowiedź. Antykomunizm krucjata.
1: Trzeba wrócić do zdrowego rozsądku, proszę państwa. Dzieci, rodzina, Bóg, ojczyzna, naprawdę. No to, co jest sprawdzone w dziejach świata.
3: Zdrowy rozsądek.
1: Dodają więcej tej lewicowości, a ludzie coraz mniej szczęśliwi. Taka jest prawda. Pozdrawiam stacje, które nas transmitują, bądź retransmitują. Radio Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Via w Rzeszowie. Z nami był Piotr Semka. Piotrze, przepraszam, że nie mówiłeś tyle, na ile zasługujesz, ale mieliśmy dziś wspaniały skład. Aleksandra Jakubowska, Krzysztof Cilte, mecenas Marek Markiewicz. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję widzom, słuchaczom. Do zobaczenia, do usłyszenia.
6: Weekend w dobrym nastroju.
7: A dziś w Czyżewie odbywa się druga edycja wyścigu rowerowego Puchar Burmistrza Czyżewa i za chwilę przeniesiemy się do Czyżewa. Bartek Święciński będzie rozmawiał z burmistrzem Franciszkiem Kuczewskim.

0: Bartek Święciński, kłaniam się nisko prosto z Czyżewa, gdzie odbędzie się drugi wyścig rowerowy o Puchar Burmistrza Czyżewa. Dzisiaj podczas wyścigu, podobnie zresztą jak w ubiegłym roku, będziemy łączyć się, rozmawiać z gośćmi, którzy są odpowiedzialni za organizację tego wydarzenia. No i tym pierwszym gościem jest burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski. Dzień dobry, panie burmistrzu.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
0: Pogoda trochę gorsza jak w zeszłym roku.
1: Tak, ale dla rowerzystów to nie przeszkadza. Ważne, że nie pada.
0: Tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że no lepiej jak jest taka pogoda, niż miałaby być tak, jak była w ubiegłym tygodniu.
1: Tak, prawdopodobnie w ubiegłym tygodniu trzeba by było odwołać zawody, bo w 40 stopniach no, nie możemy i dzieci narażać na niebezpieczeństwo, dorosłych zresztą też. Ale pogoda jest sprzyjająca dla kolarzy, jest wiatr, to dodatkowy przeciwnik. Także w tym roku powinno być bezpiecznie.
0: Jeżeli chodzi o tą ubiegłoroczną edycję, ona okazała się takim sukcesem, że tak. Postanowiliście drugą zorganizować?
1: Tak. Okazała się sukcesem, zgłosiło się dużo zawodników, amatorów, zawodników, którzy reprezentują bardzo wysoki poziom. Warto przypomnieć, że średnia w ubiegłym roku była ponad 43 km na godzinę, więc bardzo wysoka, nawet to stwarzało trochę niebezpieczeństwo, dlatego w tym roku zmodyfikowaliśmy trasę. Trasa jest o 20 km dłuższa, są podjazdy na wiadukty, no i dodatkowo ten wiatr, myślę, że dzisiaj będzie wolniej, ale bezpieczniej.
0: No właśnie, to ta średnia z ubiegłego roku pokazuje, że tutaj przyjeżdżają naprawdę mocni kolarze.
1: Mamy i na miejscu takich. Także przyjeżdżają ludzie od Warszawy do Białegostoku, od Grajewa do Siedlec, także są naprawdę z różnych stron.
0: Jakie były wnioski po tej pierwszej edycji?
1: Po prostu za szybki był wyścig, była kraksa, wydłużyliśmy trasę, zwiększyliśmy trudność, żeby było wolniejsze tempo.
0: Wolniejsze tempo i też jeżeli chodzi o różnicę z ubiegłoroczną edycją, no to dłuższa trasa i trochę cięższa.
1: Tak. Przede wszystkim dłuższa i cięższa.
0: Dlaczego, na czym polega ta trudność i ile ona będzie miała teraz tego dystansu?
1: No trasa jest to 1/3 dłuższa, czyli ponad 20 km dłuższa. Trudność będzie polegała na tym, że mamy tutaj tory kolejowe i nowe wiadukty nad torami kolejowymi i będzie 6 przejazdów przez te wiadukty. To dodatkowo utrudni, to porwie peleton. Te podjazdy są długie, kilkuset metrowe, ciężkie, także myślę, że to ci organizatorzy, którzy to organizują, przemyśleli i uznali, że to będzie optymalne.
0: No tak, no to było 42 km, teraz 62, to te 20 km to już jest duża różnica.
1: Tak.
0: No ale to nie tylko dorośli, bo na początku to w zasadzie już za kilkanaście minut startuje pierwszy dzisiejszy wyścig.
1: No najmłodsi uczestnicy mają 3 lata. Może no nawet nie mają. Nawet jeszcze chyba nie umieją pedałami kręcić na rowerach odpychanych, takich malutkich. Są grupy wiekowe co 2 lata, od 3 lat do 15. I tych wyścigów jest kilka. W każdej grupie jest kilkunastu uczestników, z tego co już się zorientowałem. Także przede wszystkim te wyścigi są dla dzieci, dla młodzieży, dla nich to jest ogromna atrakcja. Niektórzy, tak jak rozmawiałem, pierwszy raz w życiu uczestniczą w jakichś zawodach. Także tutaj jest naprawdę widać ogromne zainteresowanie, dużo dziadków, rodziców, no i dzieci.
0: Tak, to ja tutaj patrzę, bo już tutaj dzieciaki się powoli ustawiają na mecie, na linii startu. No to są rowerki jeszcze bez pedałów.
1: Tak. Wczoraj taka ciekawostka, wczoraj, przepraszam, w ubiegłym roku, wygrał chłopiec, który się dzień wcześniej nauczył jeździć na rowerze.
0: Pamiętam, tak. To prawda. I tu widzę, że są całe rodziny, bo są i rodzice, i dziadkowie jeszcze.
1: Tak, wszyscy. To jest no, duże zainteresowanie. Tamta edycja się udała. Staramy się wszystkim jakoś pamiątkę wręcić z tego wyścigu, więc chętnie przychodzą.
0: Chętnie przychodzą i się okazuje, że to wszystko przekazywane jest tak trochę z pokolenia na pokolenie, bo i dziadkowie byli uprawiali sport, tak. I rodzice jeżdżą na rowerze, tak. I teraz to najmłodsze dzieci.
1: Tak. No tutaj powstało u nas, to wszystko się dzieje dzięki sekcji kolarskiej, która powstała u nas przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Oni przyszli do mnie z inicjatywą organizowania wyścigu. Zgodziłem się, zaproponowałem swoją pomoc i dzięki temu mamy ten wyścig. Bardzo się cieszę, że to się odbywa tutaj u nas. widać, że popularność wzrasta w tym roku. No i dłuższa trasa, dużo policji, zabezpieczenia, mamy wszystkich skrzyżowań. Naprawdę wyścig się robi coraz to poważniejszy.
0: No właśnie, z pana perspektywy to właśnie serce rośnie jako serce burmistrza,
1: tak.
0: Że tutaj tyle się dzieje i no, że tak, to tak. Nie siedzą w domu tam, chociaż tylko nie siedzi w domu, tylko tak. Wychodzi tutaj uprawiać
1: tak. Sport. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ludzie chcieli przyjść i spotkać się, porozmawiać. Dzieci też mają rozrywkę, są wakacje, jakieś zajęcie dla nich. Ja bardzo się cieszę, że ten wyścig takim zainteresowaniem się cieszy. No i pogoda dopisuje, bo nie pada.
0: Tak, nie pada, to najważniejsze. Czy jeszcze można się zapisać? Jeżeli ktoś ogląda nas, słucha
1: oczywiście
0: nas, czy jeszcze
1: zapraszam,
0: jest opcja?
1: Zapraszam. Do o godzinie 12 rusza wyścig dla dorosłych. Także do, nie wiem, pół godziny przed wyścigiem jeszcze można się dopisać. Zapraszam wszystkich chętnych i no, po prostu... Jedźcie państwo w wyścigu.
0: Tak, to też jest rola między innymi samorządu, żeby wspierać tego typu inicjatywy?
1: Tak, tak, oczywiście, oczywiście. No to jest dla dzieci, dla społeczeństwa, dla mieszkańców. To nie jest dla nas, dla pracowników czy dla mnie, tylko to jest dla mieszkańców, żeby po prostu mieszkańcy mieli swoją rozrywkę, swoje zajęcie. Mamy Dni Czyżewa, czyli dzisiaj wyścig kolarski, turniej Tekbol. Jutro natomiast mamy wydarzenia na stadionie sportowym, na które bardzo serdecznie też w tej chwili zapraszam. Będą dużo muzyki, będzie kilka zespołów, Defis, Miły Pan, no, dużo dobrej muzyki. No i będą również dyplomy i nagrody, puchary dla najlepszych gmin.
0: No właśnie, czyli w te Dni Czyżewa dla każdego coś dobrego tak naprawdę, tak?
1: Tak, staram się, żeby po prostu ludzie byli zadowoleni, żeby...
0: To jeżeli chodzi o tych artystów, no to są tacy, których pewnie wszyscy tutaj w regionie kojarzą.
1: Na pewno tak. To są dość znani.
0: To są dość znani. Można powiedzieć już, że trzecia edycja wyścigu odbędzie się w przyszłym roku?
1: No myślę, że tak. Widząc po zainteresowaniu, to myślę, że tak. Nawet w tym roku rozważaliśmy, że gdyby była pogoda nieodpowiednia, więc zrezygnujemy z wyścigów dla dzieci. Natomiast dla dorosłych nie rezygnujemy, bo dorośli w deszcz jeżdżą.
0: No, to prawda. Ale i dla dzieci zawsze, jak pada deszcz, przy jakiejś aktywności, to jest większa rozrywka.
1: Jeżeli są, to dlaczego nie?
0: Tak, no tutaj już słyszymy...
1: To jest lato, to jest ciepło.
0: No, trzeba korzystać. Tu już słyszymy, tak. Że zaraz ten wyścig startuje w tej najmłodszej kategorii, wiek 3-4 lata, więc tutaj bardzo panu dziękuję za obecność. Pan pewnie jeszcze cały czas tutaj gdzieś...
1: Tak, będę do końca.
0: Będzie do samego końca. My również będziemy, przed nami jeszcze rozmowy właśnie między innymi z ludźmi z sekcji kolarskiej. Oto przyszły gość już przychodzi, ale to będzie...
1: Jeden z głównych organizatorów.
0: Jeden z głównych organizatorów, ale tak. Z nim połączymy się w naszym kolejnym wejściu. W tym pierwszym naszym gościem był burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam. Dzisiaj i jutro.
0: I do usłyszenia za kilka chwil.
2: A terenowe studio Radia Nadzieja jest dziś w Czyżewie. Drugi wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Czyżewa. Zawody dziecięce już się właśnie rozpoczynają. My do Czyżewa się przeniesiemy za kilkanaście, no może kilkadziesiąt minut, bo zrobimy, wyemitujemy audycję Bankomat, czyli przegląd finansowy tygodnia, a później będziemy ponownie łączyć się z Czyżewem, gdzie na miejscu jest Bartek Święciński. Też zachęcam państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie te wszystkie informacje, wszystkie filmy, wszystkie zdjęcia są zamieszczone. Radio Nadzieja,
3: zapraszamy na reklamy.
4: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca. Niedziela Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
3: Po reklamie.

0: Bankomat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Cashback zyskuje na popularności. Dane o inflacji pozytywnie zaskoczyły rynek. Ruszył nabór wniosków w programie Dobry Start. Koniec snu o darmowych mieszkaniach. TSUE potwierdza. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, ile zgodnie z raportem Wakacyjny Portfel Polaka 2026 na tegoroczny letni wypoczynek planuje przeznaczyć przeciętne gospodarstwo domowe. Poprawna odpowiedź to 5105 zł. A najszybciej nadesłała ją pani Ewelina Kuchniak. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
0: Poniedziałek.
1: Cashback z roku na rok zyskuje na popularności jako prosty sposób na dostęp do gotówki podczas zakupów. Z najnowszego badania Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że możliwość wypłaty gotówki przy kasie podczas codziennych zakupów zna już 74% ankietowanych, a ponad połowa, 53%, przynajmniej raz z niej skorzystała. To wzrost o 4 punkty procentowe rok do roku, który pokazuje, że konsumenci coraz chętniej wybierają rozwiązania łączące wygodę płatności bezgotówkowych z łatwym dostępem do gotówki. Co piąta osoba w kraju zalega co najmniej 3 wierzycielom, a rekordzista ma ich aż 29. Mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Big Info Monitor.
2: Skala i struktura tego zjawiska to nic innego jak spirala długów, która znacząco utrudnia kontrolę i spłatę kolejnych zobowiązań. Obciąża psychikę i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Jak wynika z danych Big Info Monitor, za 40% przeterminowanego zadłużenia polskich konsumentów odpowiadają właśnie multidłużni.
1: Zalegają oni łącznie na 17,5 miliarda złotych. Seryjny dłużnik to najczęściej mężczyzna, w średnim wieku mieszkaniec Śląska lub Mazowsza.

0: wtorek.
1: Krajowy sektor finansowy należy dziś do najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie, inwestując w chmurę obliczeniową, automatyzację i sztuczną inteligencję. Skala cyfrowej transformacji jest ogromna. Między innymi roboty wdrożone przez PKO Bank Polski wykonały już ponad 300 milionów zadań, a kolejne banki rozwijają rozwiązania AI wspierające analizę danych, personalizację usług i obsługę klientów. Dane o inflacji po raz kolejny pozytywnie zaskoczyły rynek. Jak oszacował GUS, w czerwcu ceny towarów i usług wzrosły średnio o 2,5%, podczas gdy w maju o przeszło 3%. A czemu zawdzięczamy lepszy od oczekiwań wskaźnik, wyjaśnia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: To właśnie paliwa spowodowały, że ta inflacja wylądowała w środku celu inflacyjnego. Swoje 3 grosze do tak dobrego wyniku inflacji za czerwiec dorzuca również żywność, która zajmuje blisko 1/4 całego koszyka inflacyjnego GUS.
1: Ceny żywności i napojów bezalkoholowych były w czerwcu o 0,3% niższe niż przed rokiem. Inflacja w celu NBP w praktyce przesuwa dyskusję z pytania o ewentualne podwyżki stóp procentowych na pytanie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej będzie mogła wrócić do obniżek. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: Rodzice uczących się dzieci mogą już wnioskować o wsparcie w wysokości 300 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór w ramach programu Dobry Start, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski.
2: Wsparcie z programu 300+ przysługuje raz w roku na każde dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Pieniądze nie przysługują na dzieci, które uczą się w tak zwanych zerówkach, ani na studentów.
0: Wnioski można składać do końca listopada tylko elektronicznie przez aplikację mZUS, platformę eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Empatia. Resort Finansów uruchomił portal e-licytacje KAS. Portal umożliwia dostęp online w jednym miejscu do wszystkich ogłoszeń o sprzedażach egzekucyjnych i do licytacji organizowanych przez urzędy skarbowe. Na portalu można kupić m.in. pojazdy, papiery wartościowe i nieruchomości, ale też antyki, biżuterię, zegarki czy meble. A kierowcy mogą sprawdzać ważność OC w mObywatelu. Wiedza taka jest potrzebna m.in. przy zakupie używanego samochodu, kolizji drogowej czy korzystaniu z auta zastępczego. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu albo VIN lub numer polisy, a następnie wybrać datę, dla której chcemy sprawdzić ubezpieczenie. Do tej pory usługa była dostępna wyłącznie w portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Wybrzmiał ostatni dzwonek szkolny. Uczniowie rozpoczęli wakacje. Czas na zasłużony wakacyjny odpoczynek. O czym pamiętać i jak dbać o bezpieczeństwo finansowe podczas letnich wyjazdów, przypomina dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
3: Zaczynają się wakacje, czas beztroski i odpoczynku, ale pamiętajmy, cyberzłodzieje nie mają wakacji, dlatego dbajmy o nasze karty płatnicze, o nasze telefony i bądźmy ostrożni przy wszystkich operacjach płatniczych. Nie podawajmy nikomu danych do logowania, choć prosi o to przez telefon. Nie klikajmy w dziwne linki, które przychodzą do nas pocztą elektroniczną, a w razie utraty karty albo problemów z płatnościami, dzwońmy pod numer 828 828 828. Tam zawsze możemy zablokować nasze instrumenty płatnicze. Dbajmy też o nasze dokumenty. Jeśli stracimy z nimi kontakt, zastrzeżmy je we własnym banku albo w aplikacji mObywatel. A jak już zadbamy o nasze bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, cieszmy się latem i słońcem, bo upały i piękna pogoda nie będą trwać wiecznie. Może tylko kilka tygodni.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: 4 miliardy 700 milionów złotych. Tyle kosztował rządowy program Ceny Paliwa Niżej, podało Ministerstwo Finansów. Z końcem czerwca wygasły przepisy, które obniżały stawkę VAT-u na benzyny i olej napędowy oraz ustalały cenę maksymalną tych paliw na stacjach benzynowych. Programy interwencyjne na rynku paliw są wygaszane także w innych krajach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy. Koniec snu o darmowych mieszkaniach. Bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału rozpoczyna się od momentu, w którym konsument zakwestionował umowę. Wynika z najnowszego orzeczenia TSUE. TSUE po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumenta nie może prowadzić do pozbawienia banków prawa do odzyskania wypłaconego kapitału, mówi prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek.
2: Dopóki konsument nie podważy umowy, nie powoła się na jej nieważność, bank nie może wystąpić o zwrot kapitału. Dlatego też termin przedawnienia nie może rozpocząć się wcześniej. Termin przedawnienia nie może rozpocząć się także od dnia wpisania postanowień do rejestru, ponieważ nie powoduje on nieważności umowy.
1: W praktyce po serii kwietniowych rozstrzygnięć oznacza to dalsze ograniczenie ryzyka skrajnie niesprawiedliwych rozstrzygnięć, w których część klientów mogłaby uzyskać darmowe mieszkania, dodaje.
0: Piątek.
1: W Unii Europejskiej obowiązuje już opłata celna w wysokości 3 euro od przesyłek o wartości do 150 euro zamawianych spoza wspólnoty za pośrednictwem platform e-commerce. Co istotne, stawka będzie naliczana od pozycji w zgłoszeniu celnym, a nie od całej przesyłki, wyjaśnia Kamil Wojdas, agent celny w Glob Courier.
3: Trzy takie same koszulki z tego samego materiału to jedna pozycja, czyli 3 euro. Ale koszulka, spodnie i czapka to już trzy różne pozycje i zapłacimy 9 euro. Co ważne, ten ryczałt dotyczy przesyłek konsumenckich. Najwięcej do przygotowania mają zdecydowanie platformy sprzedażowe i sprzedawcy spoza Unii Europejskiej. To oni muszą uporządkować dane produktowe i poprawnie przypisać kody celne, bo to one decydują o ilości pozycji w zgłoszeniu i co za tym idzie o cle.
1: I to oni powinni pokazać klientowi pełny koszt z góry razem z cłem, aby nie było zaskoczenia przy odbiorze przesyłki. Chodzi o takie platformy jak Shein, Temu czy AliExpress.

0: tygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
1: Zagadka tygodnia.
0: Jak wynika z badania CBRE, blisko połowa klientów centrów handlowych korzystałaby z nich w niedzielę, gdyby tylko mieli taką możliwość. Największymi zwolennikami tego rozwiązania są osoby w wieku od 35 do 44 lat. I co ciekawe, częściej mężczyźni, 51%, niż kobiety, 45%. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile jeszcze będzie niedziel handlowych w tym roku? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl.

0: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
1: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
0: Dziękujemy za uwagę.

0: Już za 20 minut, godzina 11, to jest sobota 4 lipca, spędzają ją Państwo z Radiem Nadzieja. Sporo ma się zmienić w Zakopanem, bo weszła tam w życie uchwała krajobrazowa. Miasto czekało na to ponad dekadę. Nowe przepisy mają ograniczyć chaos reklamowy w mieście i uporządkować przestrzeń publiczną. Z ulic mają zniknąć między innymi wielkoformatowe banery, nieestetyczne billboardy i neony, które od lat były wskazywane jako jeden z największych problemów pod Tatrami.
1: Jest tego dużo. Odpocząwszy od wjazdu, tak samo w mieście.
2: Dojechać się nie da do Zakopanego. Góry zasłonięte reklamami. Ludzie zauważają, że tu po prostu robi się brzydko i to, co za to cenione było to miejsce, jest przysłonięte komercją.
1: To się odsłonimy, góry będzie je widać i z daleka i będzie wiadomo, w jaki region się przyjeżdża.
3: Ale pan co, chyba już tak często nie jesteśmy, żeby nam to przeszkadzało. Może trochę jest tego więcej niż gdzie indziej.
4: Znaczy mi się wydaje, że to trochę szpeci krajobraz, tak? Jeżeli są duże gabaryty, tak, jeżeli jest zbyt duża ilość.
5: Przepisy mogą coś zmienić? Zakopane odetchnie?
4: Myślę, że tak.
0: Właściciele reklam i przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do przepisów. Po tym czasie za wywieszenie reklam, banerów i szyldów niezgodnych z przepisami miasto będzie mogło nakładać kary finansowe.

0: Leśnicy uratowali piskle rybołowa, które po ataku jastrzębia wypadło z gniazda i z wysokości 40 metrów spadło na ziemię. Do zdarzenia doszło w nadleśnictwie Lipka. Leśników zaalarmowali internauci, którzy śledzili transmisję rybołowy online. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych mówi, że piskle rzadkiego drapieżnego ptaka udało się uratować dzięki natychmiastowej reakcji.
1: Tysiące internautów oglądających transmisję na żywo zobaczyły dramatyczny atak jastrzębia. Piskle spadło z gniazda znajdującego się ponad 40 metrów nad ziemią. Wydawało się, że nie ma szans. Na szczęście błyskawicznie zareagowali zarówno internauci, jak i leśnicy. W ciągu kilku minut byliśmy na miejscu. Młodego rybołowa udało się odnaleźć żywego. Jego upadek zamortyzowały młode sosny.
0: Piskle trafiło już do nowego gniazda.
1: Dzięki współpracy leśników z trzech nadleśnictw, specjalistów, lekarza weterynarii i Komitetu Ochrony Orłów, już następnego dnia młody ptak trafił do nowego gniazda, gdzie został przyjęty przez dorosłe rybołowy i nowego przyrodniego brata. Tam będzie miał szansę dorosnąć na wolności.
0: I to jest piękne zakończenie tej dramatycznej historii. Rybołowy to jedne z najrzadszych dużych ptaków drapieżnych w Polsce. Objęte są ścisłą ochroną gatunkową. W naszym kraju gniazduje tylko 40 par lęgowych.

Trochę zaczęło nam się przejaśniać w regionie, ale w drugiej części dnia znów przelotne opady deszczu, ale jednak mogą występować. 17 stopni na termometrach. Teraz odpoczywamy od upałów w najbliższych dniach. Dziś maksymalnie 19 stopni. Jutro również z przelotnymi opadami deszczu i jutro podobnie jak dziś 19. W poniedziałek 21 stopni, w kolejnych dniach poniżej 20. O godzinie 11.10 zapraszam Państwa na audycję z cyklu Agroinfo blisko rolnika.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca. Niedziela Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: Malownicze krajobrazy, regionalne tradycje, lokalna kuchnia oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Polska wieś posiada coraz większy potencjał turystyczny. O tym Katarzyna Polewko porozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Panie ministrze, współczesna polska wieś to atrakcyjne miejsce do wypoczynku?
3: Współczesna polska wieś jest idealnym miejscem do wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
2: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy? Agroturystyka wraca do łask?
3: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
2: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
3: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Produkt polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem produkt polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednią, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
2: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
3: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
2: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
3: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
2: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz, w okresie letnim, możemy zobaczyć efekty tego programu.
3: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu. To jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
1: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Siódme Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie trzy dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne dwa dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużony dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem ósmych Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
0: Agroinfo.
1: Co czwarty młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christoph Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
0: Agroinfo.
1: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia zależy od liczby członków koła i wynosi 8 tysięcy złotych dla kół do 30 osób, 9 tysięcy złotych dla grup liczących od 31 do 75 członków, 10 tysięcy złotych dla kół powyżej 75 osób. Środki można przeznaczyć m.in. na działalność społeczno-wychowawczą, kulturalno-oświatową oraz pielęgnowanie tradycji ludowej. Ważną zmianą jest sposób składania wniosków. Od tego roku odbywa się to wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ARIMR.
0: Agroinfo.
1: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać np. rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-Wniosek Plus.
0: Agroinfo.
1: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wydaje wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
0: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: A w Czyżewie odbywa się dziś drugi wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Czyżewa. My jesteśmy na miejscu z naszym terenowym studiem, a rozmowę prowadzi Bartek Święciński. Już teraz przenosimy się ponownie do Czyżewa.
1: Weekend w dobrym nastroju.
2: Dzień dobry, witam Państwa ponownie z Czyżewa, gdzie odbywa się drugi wyścig rowerowy o Puchar Burmistrza Czyżewa. Moim gościem jest Helena Joanna Jaszczur, prezes zarządu oddziału gminnego OSP Czyżew. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Jesteśmy po wyścigach tych kategorii dziecięcych i młodzieżowych. Wszystko się udało zgodnie z planem?
3: Oczywiście, te wyścigi cieszą się chyba największym zainteresowaniem, raz z uwagi na liczbę uczestników w poszczególnych kategoriach, ale również przez liczbę kibiców. To jest takie znamienite, że towarzyszą całe rodziny, tym szczególnie najmłodszym zawodnikom.
2: Tak, ja też widziałem rodziców, dziadków, babcie, tak.
3: I dzięki temu to wydarzenie nabiera na sile. W ubiegłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, ale to, co widzieliśmy w tym roku na starcie, przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie.
2: Bo mamy tak, 6 kategorii dziecięcych, to już za nami. Przed nami jeszcze wyścig seniorów, ale czy to właśnie te wyścigi młodzieżowe są takim tym, mimo wszystko, głównym punktem tego wyścigu?
3: Tak, to jest rzeczywiście taki punkt, który przyciąga wielu kolarzy z już takich klubów, powiedzmy, profesjonalnych. Rzeczywiście ubiegłoroczne wydarzenie sprawiło, że wielu z kolarzy czekało na wyścig w bieżącym roku. I tutaj kategorie dosyć ciekawe, trasa również, zmodyfikowana trasa z ubiegłego roku, ale przede wszystkim bezpieczna, tak? Zgodnie ze wszelkimi wytycznymi. I tutaj w tej kategorii osób starszych, może nie seniorów, mamy szkoły ponadpodstawowe, to jest najkrótszy dystans, później mamy rywalizację kobiet, mężczyzn w trzech różnych kategoriach, także będzie na co popatrzeć, będzie komu pokibicować.
2: Jeżeli chodzi o Czyżew, to Czyżew jest takim miastem, miejscowością, gdzie faktycznie jest te zainteresowanie jazdą na rowerze, że ludzie często gdzieś tutaj sobie rowerami, ci starsi, młodsi przejeżdżają?
3: Oczywiście. Nie dość, że działa w Czyżewie sekcja kolarska przy Ochotniczej Straży Pożarnej, to mamy wielu cyklistów, którzy przynależą do innych sekcji kolarskich w okolicznych miejscowościach. Oprócz zainteresowania kolarstwem mamy fantastyczną drużynę piłki nożnej, mamy drużynę tekbola, mamy inne sekcje zainteresowań, które propagują i promują zdrowy tryb życia.
2: Czyli ten wyścig to też się wpisuje w te działania propagujące sportowy tryb życia?
3: Jak najbardziej, w ramach wszelkich działań kulturalno-oświatowych sport jest jedną z tych dziedzin, które tutaj rzeczywiście w naszej lokalnej społeczności się przyjęły, są świetnie odbierane przez mieszkańców i są oczekiwane.
2: Rozmawiając tutaj z uczestnikami tych wyścigów, no to zauważyłem, że to często najpierw startują dzieci, a potem startują rodzice tych dzieci. Czyli to gdzieś całymi rodzinami biorą udział w tym wyścigu.
3: Tak, to jest mocno zakorzenione i tak działają społeczne małe miejscowości. Być może to też z tego wynika, że rodzice wciągają swoje dzieciaki, zakrzewiają w nich te zainteresowania, zaszczepiają miłość do rowerów, do piłki nożnej. I wydaje mi się, że to jest fantastyczne. To jest sport, który łączy pokolenia. W naszej sekcji kolarskiej przy OSP mamy i dorosłych, mamy i młodzież.
2: I tutaj każdy może czuć się zwycięzcą, bo dla każdego jest jakaś nagroda.
3: Oczywiście, za co serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, o których dzisiaj w trakcie wydarzenia mówiliśmy wielokrotnie. Bez nich nie udałoby się zorganizować tego w tak fantastyczny sposób. Każdy z naszych uczestników otrzymuje pakiet startowy, bardzo interesujący. Otrzymuje posiłek profilaktyczny po ukończonym wyścigu oraz jakieś słodkości w postaci lodów. Dodatkowo pamiątkowy medal, dyplom. To są fajne pamiątki, które też zachęcają, aby wrócić do nas za rok.
2: Ale dzieci i tak dopytują zawsze, który byłem, czy wygrałem.
3: Tak. Stąd właśnie uznaliśmy, że w kategorii tych dzieciaczków najmłodszych nie będzie już tej kategoryzacji i stawania na podium. Wszystkie dzieciaczki na mecie słyszą, że były pierwsze i wszystkie dostają takie same nagrody. Także zachęcamy, żeby przyjeżdżać i uczestniczyć.
2: A tu widzę, że już nawet dzieci mają takie porządne sprzęty do jazdy.
3: Z roku na rok nasi zawodnicy przygotowują się w coraz bardziej profesjonalny sposób.
2: Tak, to przed nami ten wyścig dorosłych. No tutaj jest spora różnica, bym powiedział, nawet w porównaniu do tego wyścigu z ubiegłego roku.
3: Tak, przede wszystkim chodzi głównie o zmiany, jeżeli chodzi o trasę. Tak? Tutaj dystans został rozszerzony na okoliczne miejscowości. Jest sporo podjazdów, sporo wzniesień, można osiągnąć większe prędkości niż w ubiegłym roku, ale rzeczywiście wrażeń nie brakowało w ubiegłym roku, ale w tym będzie ich zdecydowanie więcej.
2: Ilu uczestników, wiemy, jest zapisane?
3: Nadal zapisy do ostatniej ich kategorii trwają. Planowany start wyścigu około godziny 12. Dopiero wówczas poznamy ostateczną liczbę uczestników.
2: Z tego co wiem, no to są tutaj, występują kolarze nie tylko z Drzewa i z regionu, ale i z całej Polski.
3: Prawda. W ramach działalności poszczególnych sekcji kolarskich te sekcje nawiązują ze sobą współpracę, kontakty, poznają się uczestnicząc w różnych eventach bądź wyścigach. Nasza sekcja kolarska, ostatni taki duży wyścig to był Ultra Duch Puszczy, więc to też niby region podlaski, ale tam z całej Polski, więc to jest szansa na to, żeby nawiązać współpracę, powymieniać się doświadczeniami. Dlatego też serdecznie zapraszamy naszych kolegów kolarzy z całej Polski.
2: To jeżeli chodzi o ten wyścig Duch Puszczy, to wiem, że wasz zawodnik, wasz kolarz chyba z Czyżewa trzecie miejsce zajął.
3: Tak, Sławomir Hendoszko.
2: Tak, tak. Tutaj rozmawiając się dowiedziałem, trochę zaczerpnąłem
3: języka. Świetnie, tak. Fantastycznie. Jesteśmy bardzo dumni. Tym bardziej, że nasza sekcja kolarska działa teoretycznie niedługo, bo to zaledwie 2 lata takiej prężnej działalności. I możemy już pochwalić się, że mamy organizację na koncie 2 wyścigów kolarskich. I tutaj jest kolejny ukłon w stronę osoby, dzięki której to wszystko mogło się udać. Burmistrz Czyżewa, pan Franciszek Kuczewski oraz nasi znamienici sponsorzy, przedsiębiorcy.
2: Tak, czyli już rozmawiałem z burmistrzem, powiedział, że trzecia edycja za rok będzie.
3: Oczywiście. Ze swojej strony również mogę powiedzieć, że dołożyły wszelkich starań, aby ochotnicze straże pożarne gminy Czyżew czynnie włączyły się w organizację, a także wprowadzenie kolejnego wyścigu.
2: No to życzę tutaj powodzenia przede wszystkim, żeby było bezpiecznie, żeby nikt się nie przewrócił, żeby wszyscy dojechali na miejsce, no i żeby ta trzecia edycja doszła do skutku.
3: Oczywiście. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za rok.
2: Helena Joanna Jaszczur, prezes zarządu oddziału gminnego SP Czyżew, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: A ja z Państwem się jeszcze słyszę. Naszymi gośćmi będą też ludzie, którzy tutaj dokładają swoją cegiełkę do organizacji tego wyścigu. Bądźcie Państwo z nami już za kilka chwil.
1: Weekend w dobrym nastroju.

0: Już za 20 minut południa my ponownie przenosimy się do Czyżewa, gdzie trwa drugi wyścig kolarski o Puchar Burmistrza Czyżewa. Na miejscu jest nasz reporter Bartek Święciński i nasze terenowe studio.
1: Weekend w dobrym nastroju.
2: Dzień dobry, no i tak jak mówiłem, ostatnie nasze dzisiaj wejście, naszymi gośćmi tuż przed startem tego seniorskiego wyścigu, wyścigu dla dorosłych są dyrektor wyścigu Arkadiusz Baczewski oraz organizator wyścigu Marcin Pinkowski, obydwaj panowie z czyżewskiej sekcji kolarstwa OSP Czyżew. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Witam.
2: Te wyścigi, jeżeli chodzi o kategorie dziecięce, młodzieżowe, wszystko udało się zgodnie z planem?
3: Tak, wszystko udało się, szczególnie, że właśnie ta grupa przedszkolna, jak i również grupa szkół podstawowych dzieci dopisały, pomimo tej takiej niepewnej pogody. Zapisy odbyły się sprawnie, wyścigi również sprawnie, a przede wszystkim najważniejsze, że bezpiecznie i z dużym uśmiechem na ustach wśród wszystkich uczestników.
2: To jeżeli chodzi o takie suche liczby, ile dzieci i młodzieży wzięło udział?
3: Około 68-70, góra 70 dzieci.
2: Tak, tutaj panowie mają fajne bluzy z napisem skąd są, to trudno was pomylić. No i już wiemy, to może inaczej. Jak wasza sekcja się rozrasta?
3: Może Marcin, jeżeli słówko, jeżeli...
4: Czy tak, no tak jak w zeszłym roku też już rozmawialiśmy o tym, padł pomysł takiego zawiązania tej sekcji naszej, bo i tak można powiedzieć, że spotykaliśmy się i przy OSP, z racji tego, że jestem komendantem, to stworzyliśmy taką sobie sekcję, tak? Na początku było nas 6 osób, 8 osób, 10 osób, w tej chwili nas już jest 17 osób. Właśnie w ubiegłym tygodniu dwóch młodych zawodników szkoły podstawowej de facto wystąpiło. Dzisiaj mamy pierwszy sukces, klasa 7-8, nasz zawodnik wygrał. Myślę, że tych dwóch zawodników szkoły właśnie podstawowej, które teraz do nas wstąpiło, jakby może zapoczątkuje też to, o czym właśnie rozmawialiśmy, tak, żeby tą młodzież też trochę zachęcić do tej jazdy, tak, bo do tej pory ta średnia wieku taka była około 40 lat, no ale myślimy, że troszeczkę teraz się odmłodzi ta nasza sekcja, że tak powiem, tak?
2: No właśnie, to moje pytanie było niebezpodstawne, bo rozmawialiśmy przed wejściem, no to powiedzieli panowie, że wasz zawodnik wygrał w tej kategorii dziecięco-młodzieżowej, bo widziałem, że jest bardzo mocna ekipa z Kuleszy w Kościelnych.
4: No tak, Kulesz dosyć mocna ekipa, co roku przyjeżdża, zresztą oni tutaj na okolicy, można powiedzieć, że tak troszeczkę dominują, można powiedzieć, no ale trenują, no to jakieś efekty z tego są, tak? Miejmy nadzieję, że my za rok też już pokażemy w tej szkołach podstawowych wyższy poziom, tak? Wszystko przed nami, no tak jak mówiliśmy, no dopiero się rozwijamy, to jest drugi nasz wyścig, 3 lata sekcja istnieje, także wszystko przed nami jeszcze, tak?
2: Widzą panowie też zainteresowanie kolarstwem, bo ja w ogóle tak globalnie widzę, że rower stał się dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo popularny.
3: Popularność moim zdaniem właśnie roweru szosowego szczególnie, bo to właśnie jest zauważalne, że to jak najbardziej rośnie, ponieważ raz, dostępność tego sprzętu w przeróżnych przedziałach cenowych dzisiaj jest na rynku. Dwa, że właśnie nawet właśnie ta nasza taka sekcja gdzieś w takich lokalnych środowiskach zaszczepia to kolarstwo jako taki czas fajny do spędzenia czasu, ale jednocześnie taką aktywność sportową, a również taką rywalizację, bo wielu kolarzy, tak jak i my, gdzieś zaczyna jeździć amatorsko, a potem dostrzega właśnie w sobie, że ten potencjał, gdzie fajnie się pościgać, trochę powalczyć, porywalizować, to jeszcze procentuje dodatkowo, bo człowiek widzi te postępy i ta forma rośnie i właśnie przez to też potrafimy pokazać innym, takim młodszym kolegom, koleżankom, tak, że warto w to iść, że to jest fajne. Dodatkowo dochodzą tego typu imprezy właśnie lokalne, które się coraz częściej pojawiają, i zachęcają ludzi, społeczeństwo, żeby właśnie przyszło, popatrzyło, zobaczyć naprawdę świetne rowery w różnych klasach. To jest fajne, naprawdę. To jest niesamowite, jak można sobie to wszystko obejrzeć. I to nas wszystko cieszy, tak? Nas sekcję bardzo to cieszy, że możemy pokazać to, czego sami jeszcze 3 lata temu uczyliśmy się, dzisiaj możemy to przekazać dalej.
2: No tak, no apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zaczyna się pewnie od takiego najtańszego roweru gdzieś rekreacyjnego i później się idzie, podejrzewam, coraz dalej, coraz dalej.
3: Tak, ale właśnie najważniejsze jest to, że na każdym sprzęcie można zacząć. Nie musi być to rower z najwyższej półki. Właśnie to kolarstwo jest takim właśnie sportem, gdzie można zacząć nisko, a potem w miarę, jak to się mówi, apetyt rośnie, rozwijać się, tak? I to jest fajne, bo to pokazuje, jak ta droga przynajmniej może się ładnie budować.
2: Ten wasz wyścig już zrobił się taką marką, no bo to nie jest tak, że tu przyjeżdżają tylko wziąć udział zawodnicy, kolarze z Czerzewa, z okolic, tylko tu przyjeżdżają ludzie z całej Polski. I to już trudno mówić, jeżeli średnie tempo w zeszłym roku to była 42 na godzinę, to trudno mówić o amatorach.
4: No tak, w zeszłym roku nie spodziewaliśmy się takiego tempa i też z racji tego podjęliśmy decyzję, żeby ten wyścig troszeczkę wydłużyć i utrudnić w postaci wiaduktów, trochę tych górek, bo wiadomo, u nas takich górek nie ma, no ale te wiadukty wpletliśmy w ten wyścig, żeby może trochę zwolnić ten wyścig, tak? Jeżeli chodzi o zainteresowanie z zewnątrz, to tak, w tym roku widzimy, że są ludzie z Warszawy, z Białegostoku. Jak pytałem, skąd wiedzą, no to właśnie, że z mediów, że chwalą nas za organizację zeszłorocznego wyścigu, że było fajnie, że super organizacja, że trasy fajnie zabezpieczone, no i przede wszystkim drogi. No, na Podlasiu naprawdę drogi mamy, można powiedzieć, że dywany asfaltowe i trasy naprawdę są mega przygotowane do takich właśnie szybkich wyścigów. Nie ma dziur, trasy są szybkie, nie ma jakiegoś wielkich zabudowań, tak, żeby tam ktoś nam przeszkadzał w tym. Także no, myślę, że ta prędkość w tym roku za dużo chyba nie spadnie. Tak jak patrzę po zawodnikach, których znam, no to będzie szybko na pewno w tym roku znowu.
2: Szybko na pewno, ale tak, trasa dłuższa, bo 62 km teraz, trochę inna pogoda, no i trasa trudniejsza z tego, co słyszałem.
3: Zarówno trudniejsza, jak i niekoniecznie. To zależy wszystko od zawodników, tak? Rzeczywiście, pod kątem takim kolarskim dla zawodników, którzy już jeżdżą, wydłużenie trasy powoduje, że muszą inaczej sobie rozplanować tę trasę, rozłożyć siły, wybrać miejsca, gdzie ewentualnie właśnie, jak to się mówi po kolarskiemu, zaplanować jakiś atak, tak? Ucieczkę. A z drugiej strony powoduje to, że ta prędkość średnia będzie troszeczkę spadała i dawała też szansę innym zawodnikom na powalczenie, tak? Więc tak jak Marcin właśnie wspomniał, również dołożyliśmy, są pomimo płaskich terenów u nas podjazdy na wiadukty. To również spowoduje, dokłada dodatkowy taki element rywalizacji i takiej trudności. Więc przy dystansach właśnie tego typu myślę, że każdy kolarz, i amator taki ambitny, który gdzieś tam już się ściga, znajdzie coś dla siebie, ma szansę powalczyć, a przede wszystkim dobrze się bawić.
2: No ale tutaj już ten element taktyki wchodzi.
3: Wchodzi jak najbardziej. I to jest fajne, jak pan wspomniał, taktyki to jest jedno, ale również planowania i jazdy umiejętnej w grupie, tak, i współpracy. Właśnie to właśnie jest kolarstwo, bo to nie tylko jest jazda sama dla siebie na rowerze, ale również właśnie współpraca, planowanie, odpowiednie przygotowanie, to wszystko się składa na finalnie świetną zabawę.
2: A to jak tutaj można się szlifować tą współpracę? To rozumiem, że też są grupy, nie że ktoś sam tylko przyjechał wziąć udział, ale i grupowo się zapisują, tak?
3: Myślę, że tak, że właśnie przyjeżdżają grupy kolarskie, ale w kolarstwie właśnie to jest to, że przede wszystkim treningi takie grupowe uczą jazdy w grupie. Następnie na zawodach, pomimo tego, że na przykład kolarze nie znają się, spotykają się na trasie, to potrafią na trasie współpracować. Jest to taka troszeczkę niepisana umowa, że jak jedziemy wspólnie, to gdzieś razem wspólnie pracujemy, a walka przyjdzie w odpowiednim momencie i wówczas ta rywalizacja się pojawia. Znaczy się od kolarza gdzieś tam już w głowie sobie buduje taktykę i planuje.
2: Czyli jak państwo słyszą, to nie jest tak, że staję na linii startowej i jadę, tylko to wymaga trochę tego rozplanowania i trochę tej inteligencji kolarskiej też podejrzewam.
3: Tak, ale moim zdaniem każdy kolarz, który gdzieś zaczyna, uczy się tego i na pewno potem potrafi to robić, bo da się tego nauczyć. To jest naprawdę fajna sprawa.
2: Działacie trochę na wymianie takiej, na zasadzie takiej współpracy, że są grupy, które przyjeżdżają do was, do Czerzewa, a wy przyjeżdżacie do innych grup w okolic, z okolic albo gdzieś do grup, które są w całej Polsce?
4: Znaczy mamy zaprzyjaźnioną grupę, oni de facto dołączyli teraz do nas już z Wysokiego Mazowieckiego. Są z Zambrowa chłopaki też, którzy przyjeżdżają z Ciechanowca, tutaj mamy zaprzyjaźnionych też. Także robimy takie, można powiedzieć, wspólne ustawki, spotykamy się albo w Czerzewie, albo w Ciechanowcu, albo de facto właśnie w Wysokim Mazowieckim. Tak? Integrujemy się, spotykamy się. I na tym chyba to polega właśnie, żeby się nie tylko wewnętrznie tu w jednym mieście, tylko też na okolicy, żeby się poznawać. No i tak jak widać dzisiaj, wszyscy właśnie też z tych okolicznych miejscowości przyjechali tutaj do nas dzisiaj.
2: Właśnie, bo ten wyścig to też dobry taki element integracji Czerzewa i całego regionu.
4: Przede wszystkim właśnie. Nam też przede wszystkim chodziło o integrację, żeby się zintegrować tu z okolicznymi mieszkańcami, koleżami. Chociaż głównie chodziło nam o te dzieci, tak? Żeby te dzieci przede wszystkim miały gdzie wystartować. Bo my jako dorośli, tak to się mówi, zapłacimy gdzieś pojedziemy sobie gdzieś, wystartujemy. No, dzieci nie mają tego komfortu. I ten wyścig dzisiaj przede wszystkim był dla tych dzieci właśnie.
2: Tak, i te dzieciaki mają duże wsparcie kibiców, nie tylko swoich rodziców, dziadków, ale w ogóle wszystkich. Nawet jak ktoś tam ostatni jechał, to też widziałem, że był dopingowany, żeby dał z siebie 100%. No to jest coś, co buduje, jak się tak patrzy na to z daleka.
4: No wiadomo, że sama brama, start, media, no tak. Tak, policja, tym dzieciom one się czują jak na prawdziwym wyścigu, tak? Bo o to nam chodziło, żeby to dziecko też czuło się jakby takim uczestnikiem
3: prawdziwego
4: zdarzenia.
3: Prawdziwego eventu, takiego tak. Sportowego, tak?
2: To podejrzewam, że duża część pewnie z tych dzieciaków, które teraz zaczynają, w wieku 3-4 lat, jeszcze nie umiejąc pedałować, nie mając tych pedałów, że oni za jakiś czas może dołączą do waszej sekcji.
3: I powiem panu, że właśnie my na to liczymy, tak? Że właśnie od tych najmłodszych lat zobaczą, że można fajnie się bawić, że daje to niesamowitą frajdę i gdzieś oni z czasem wejdą w to kolarstwo bardziej, tak? Właśnie o to chodzi, tak? Nam na tym zależy, że chcemy integrować grupy od najmłodszych po najstarszych. I tego dowodem jest właśnie teraz, gdzie mamy tych nowych dwóch członków, młodych chłopców, którzy do nas dołączyli. Miejmy nadzieję, że na tę chwilę będą się uczyć od nas, ale jestem pewien, że za 2-3 lata my będziemy się uczyć już od nich.
2: To już kończąc, bo już za momencik zaczyna się wyścig, już tu widzimy coraz więcej tych kolarzy przygotowujących się do startu. Jak ta trasa przebiega?
3: Trasa przebiega po drogach tu wewnętrznych naszych gminnych. Trasa jest jak najbardziej zabezpieczona, wszystkie skrzyżowania są zabezpieczone przez straż pożarną, policję. Dystans jest 22, 42 bądź 62 km. Startujemy właśnie stąd, kilometr dojazdu i zaczyna się pętla, która ma długość 20 km i na finale kończymy właśnie kilometrowym dojazdem do mety.
2: Wiemy ilu uczestników?
3: 54 w tym momencie.
2: Kobiety też są już tutaj.
3: Również Tak. To są wszystkie grupy, czyli szkoły ponadpodstawowe, kobiety, mężczyźni na rowerach szosowych, jak i rowerach innych niż szosowe.
2: No to tutaj trzymamy kciuki, żeby wszystko udało się tak, jak powinno, i żeby było przede wszystkim bezpiecznie, bo to też o to tutaj chodzi.
3: Oj tak, to nasze takie też bardzo duże zmartwienie z tyłu głowy gdzieś jest, żeby wyścig udał się, ale żeby udał się bezpiecznie, tak? Bo na tym nam zależy, żeby wszyscy ukończyli ten wyścig bezpiecznie i z uśmiechem na ustach.
2: Arkadiusz Baczewski, Marcin Pińkowski z Czyżewskiej Sekcji Kolarstwa OSP Czyżew byli naszymi gośćmi. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i myślę, że widzimy się za rok.
2: Na pewno się widzimy za rok. Ja już Państwu tutaj dziękuję za obecność i zaraz zacznę obserwować to, jak tutaj ci kolarze, którzy naprawdę mają dużo doświadczenia i umiejętności, startują i kończą ten wyścig. Dziękuję bardzo. Bartek Święciński, kłaniam się nisko z Czyżewa. Do usłyszenia.
1: Weekend w dobrym nastroju.
0: A po więcej zapraszamy na nasze media społecznościowe, szczególnie na Facebooka, a także na nasz YouTube'owy kanał, gdzie te rozmowy są dostępne także w formie wideo.

już za 4,5 minuty południe. Anna Czytawska, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony sobotni poranek i przedpołudnie. Życzę Państwu dobrego, udanego weekendu o godzinie 12 na naszej antenie Modlitwa Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: co słychać na Mazowszu. Dziś w programie.
1: Samorząd Mazowsza wspiera ważne inwestycje lokalne. Władze województwa podpisały porozumienie z kanadyjską prowincją Saskatchewan. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Radni województwa zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na inwestycje kluczowe dla rozwoju całego regionu w ramach programu Mazowsze Pomaga. W tym roku Sejmik Województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy na 147 inwestycji na całym Mazowszu. Samorządy najczęściej ubiegały się o wsparcie na budowę dróg, kanalizacji oraz modernizację szkół. Najwyższe dotacje sięgają nawet 3,5 miliona złotych, mówi marszałek Adam Struzik.
2: To jest taka nowa wersja programu wsparcia inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To jest ponad 200 milionów złotych.
1: To są projekty, które zmieniają Mazowsze, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
3: Kilkaset przedsięwzięć, które to mają szansę zmienić Mazowsze. Cel taki proinwestycyjny, prorozwojowy tego programu ma szczególne znaczenie.
1: Łącznie Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie samorządowych inwestycji ponad 201 milionów złotych.
0: Co w naszym regionie?
1: Gmina Łyse inwestuje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki unijnemu wsparciu rozbuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kupi nowoczesne wyposażenie. Inwestycja otrzymała blisko 2 miliony złotych wsparcia, zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
4: Przeki są bardzo ważne, bo z jednej strony zachęcają ludzi do tego, żeby segregować i odzyskiwać te materiały, które można odzyskać.
1: Punkt przede wszystkim będzie ogromnym wsparciem dla mieszkańców, dodaje wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski.
5: Żeby segregacja śmieci przebiegała sprawnie, żeby nie powstawały dzikie wysypiska, będzie wzorcowy kompostownik na przoku wybudowany, będzie kupiona ładowarka teleskopowa, będzie kupiony wózek elektryczny, będą kupione kontenery.
1: Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i ma zakończyć się do końca 2027 roku.
0: Warto wiedzieć.
1: Samorząd województwa mazowieckiego podpisał porozumienie o współpracy z kanadyjską prowincją Saskatchewan. Regiony będą wspólnie rozwijać badania nad energetyką jądrową i szkolić pracowników tego sektora. Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań, mówi marszałek Adam Struzik.
2: Polska i Mazowsze jest w trakcie transformacji energetycznej. Oczywiście idziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też po decyzjach rządu i po dużej akceptacji społecznej energetyki jądrowej też poszukujemy rozwiązań, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych.
1: Prowincja Saskatchewan wraz z kanadyjskimi przedsiębiorstwami prowadzi obecnie konsultacje z firmami i instytucjami w Polsce w zakresie wdrożenia pilotażowych instalacji małych reaktorów modułowych. W Polsce zaawansowane działania w tym zakresie prowadzi konsorcjum Orlen Synthos Green Energy.
0: Budżet obywatelski Mazowsza.
1: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze otwiera się jeszcze szerzej na odwiedzających. Odnowiono fontannę i teren wokół niej, a dzieci mogą korzystać z muzycznego placu zabaw. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
6: Pewnego dopełnienia tutaj inwestycji w tym całym kompleksie, który znajduje się w Karolinie, no bo przecież wiemy, że mamy piękny teatr muzyczny, zrewitalizowany pałac, który był pierwotnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, karczmę, park, bursę, w której mieszkają artystki i artyści. No a dzisiaj otworzyliśmy symbolicznie fontannę.
1: Inwestycja powstała dzięki wsparciu mieszkańców, dodaje dyrektor Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, Jacek Boniecki.
7: Cieszę się również, że włączyła się to społeczność, bo to jest budżet obywatelski, właśnie na tym polega, że społeczeństwo wskazuje ważne inicjatywy, które należy poprzeć i wtedy samorząd województwa może wydawać właśnie te środki.
1: Teren wokół pałacu jest ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu i odwiedzany przez gości z Polski oraz zagranicy.
0: Gdzie na weekend?
1: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem spotkamy się w Siennicy. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji. Zaprasza Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
8: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Zapraszamy na Mazopiknik do Siennicy. Gwiazdą tego wieczoru będzie Blanka.
1: Mazopiknik odbędzie się w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej 38 w godzinach od 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
5: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio.

0: Bohaterstwo książek.
1: Dorota i Daniel muszą spędzić wakacje u wujostwa mamy na Dolnym Śląsku. Jak to brzmi? Wakacje na Dolnym Śląsku, w dodatku bez rodziców, bo ci zamierzają wyjechać sami. Jak tłumaczy mama, czasem trzeba pobyć razem tylko we dwoje, kiedy coś w małżeństwie zaczyna się psuć. Mama jako mała dziewczynka uwielbiała spędzać lato w poniemieckim starym domu. Dorota, która ma 11 lat i jest starsza od Daniela, trochę jest obrażona, trochę przestraszona. Nie ma pojęcia, że tych wakacji nigdy nie zapomni. Będzie to czas największej przygody jej życia, z odkrywaniem tajemnicy sprzed lat, niebezpieczeństwem, legendami i niesamowitymi historiami w tle. O tym właśnie jest książka Michała Kuźmińskiego, Złodziej czasu, wydana przez Znak Emoticon. To pierwsza książka dla dzieci tego autora, dziennikarza, podcastera, pisarza. Na podstawie jego Ślebody powstał serial, a to jest bardzo udany debiut, jeśli chodzi o książki dla dzieci Kuźmińskiego. Polecam serdecznie dla młodszych czytelników. Książka nawiązuje do tradycji poczytnych opowieści przygodowych, poszukiwania skarbów, wędrowania po ścieżkach przeszłości, złoczyńców i dorosłych, którzy ratują, wspierają, rozbudzają ciekawość. No więc Dorota i Daniel przyjeżdżają na Dolny Śląsk, do wujka i cioci. Ich dom został zbudowany pod koniec XIX wieku. Ciocia Jadzia jest zasadnicza, robi doskonałe naleśniki i knedle, a wujek Franio to były antykwariusz, ma głowę w chmurach i jest skarbnicą wiedzy, jeśli chodzi o historię. Dorota boi się, że zanudzą się na śmierć. W końcu ile można chodzić po tych samych drzewach? Ale pewnego dnia do domu wujostwa zakrada się włamywacz, prawdziwy, bo zostawia ślad buta. Czego może szukać w tym domu? Dorota i Daniel zaczynają prowadzić własne śledztwo. Odkrywają tajemniczy obraz podpisany Chronos, nagle stare meble okazują się doskonałymi skrytkami, a postaci na zdjęciach ożywają z opowieściami o trudnym losie tego regionu, bo rodzina wujka nie żyła tu od zawsze. Dotarli z Kresów w 1945 roku, kiedy domu nie opuścili jeszcze poprzedni właściciele. Dorota i czytelnicy książki poznają historię Dolnego Śląska w czasie wojny i tuż po, oczywiście dostosowaną do ich wieku. Niemcy, nawet ci niezaangażowani we wspieranie machiny wojennej Hitlera, musieli spakować po walizce, zostawić wszystko i ruszyć na zachód. Jak wyglądało to zetknięcie się Polaków, którzy też musieli opuścić swoje domy na Kresach z Niemcami, czekającymi na wyjazd? Co mogli sobie powiedzieć? Jakie tajemnice przekazać? Czy odkryje to pamiętnik babci wujka i jaki jest związek z wydarzeniami sprzed tylu lat, ma niedawne włamanie? W pewnym momencie zrobi się niebezpiecznie, bo włamywacz nie podda się i będzie działał dalej. Dorota postanowi pokrzyżować mu plany i znaleźć to, czego on szuka wcześniej. Kiedy dziewczynka odłożyła telefon, w domu nie było zasięgu, więc nie miała powodu, żeby tyle w nim siedzieć, nagle świat wydał się znacznie ciekawszy. Kiedy zostawiła złodzieja czasu w sypialni, zaczęła być bardziej kreatywna, pomysłowa i odważna. We wszystkim towarzyszy jej młodszy brat Daniel. Jeśli chcecie podsunąć dziecku przygodową książkę, która na przykład umili mu podróż, wakacyjny wyjazd albo letnie popołudnie, to koniecznie zwróćcie uwagę na tę opowieść. Złodziej czasu Michała Kuźmińskiego od wydawnictwa Znak.
0: Ministerstwo Książek.
1: Style funkcjonowania w relacjach pokazują, że każdy z nas kocha według określonego schematu. Schemat ten ukształtował się w dzieciństwie w odniesieniu do naszych opiekunów. A potem idziemy z nim w świat, kochamy, przywiązujemy się, łączymy w pary, zakładamy rodziny, czasem rozstajemy, bywamy zdezorientowani. Nie rozumiemy, dlaczego tak czujemy, dlaczego tak reagujemy. Często nie wiemy, jak sobie pomóc. Ale nawet jeśli nasze style funkcjonowania w relacjach zostały ukształtowane w dzieciństwie, nie jesteśmy bezradni w dorosłości. Możemy wciąż budować zdrowie i trwałe relacje, wymaga to jednak pracy i samoświadomości. Na początek może spora dawka wiedzy? Nakładem wydawnictwa Esprit ukazała się książka Cztery style funkcjonowania w relacjach dr Ani Tenight-Kunley. Autorka jest psychologiem, terapeutką z wieloletnim doświadczeniem, wykładowczynią. W obszarze jej zainteresowań są relacje, empatia, więzi, inteligencja emocjonalna. Jak pisze we wstępie, ludzie zostali stworzeni do poczucia bezpieczeństwa, jakie daje życie we wspólnocie, i pielęgnowania zdrowych relacji. Te jednak mogą okazać się trudne do nawiązania, jeśli jako dzieci nie mieliśmy wrażliwych na potrzeby opiekunów, którzy nauczyliby nas, że w życiu możemy liczyć na wsparcie i miłość innych ludzi. I mimo że zostaliśmy stworzeni do relacji i ich podtrzymywania, czasem idziemy przez życie z instrukcją obsługi, jaką otrzymaliśmy w dzieciństwie. A to pozwala nam przewidzieć, w jakim kierunku będą zmierzały nasze relacje. W książce znajdziemy opis czterech stylów tworzenia relacji, testy i pytania do refleksji, które pozwolą czytelnikowi lepiej poznać i zrozumieć siebie, podpowiedzi, jak rozpoznać niszczące nas schematy i co z tym wszystkim zrobić, bo nie jesteśmy skazani na porażkę. To podkreśla autorka w wielu miejscach tej książki. A te style to strażak, a więc styl zdezorganizowany, gdy brakuje wewnętrznego schematu postępowania. Strażak bywa impulsywny i emocjonalny, narażony na rozregulowanie emocjonalne, skłonny do dysfunkcyjności rodzinnej, nie wie jak ma reagować i to właśnie strażakowi najtrudniej zbudować zdrową relację. Śledczy to styl lękowo-ambiwalentny, jest stale w pogotowiu, uważnie analizuje teren i szuka niespójności albo dowodów na brak miłości. Jest stale niespokojny i przykłada dużą wagę do szczegółów. Ochroniarz reprezentuje styl unikający, trzyma innych na dystans, w bezpiecznej odległości, w ten sposób broni swoich granic emocjonalnych. Najbardziej pożądany jest styl bezpieczny, czyli networker. Kiedy swobodnie i chętnie nawiązujemy relacje, szukamy kontaktu z innymi, uznajemy, że kochamy i jesteśmy godni kochania, a relacyjne perturbacje nas nie odtrącają, nie zniechęcają, nie skłaniają do szukania rozwiązań i przezwyciężania trudności. Co z tym wszystkim mają wspólnego Romeo i Julia, czy Kleopatra i Marek Antoniusz? Zapraszam do lektury. Powiedziałam, że te style kształtowane są w naszym dzieciństwie, w relacji z opiekunami, którzy mogli nas kochać, zapewniać bezpieczeństwo, być obecni i uważni na nasze potrzeby, ale mogli też być emocjonalnie niedostępni, lekceważący, zimni, odtrącający, mogło ich w ogóle nie być. Albo mogli być dezorientujący. Jak kochać strażaka, ochroniarza czy śledczego? Jak sobie pomóc, kiedy odnajdziemy w tych nieprawidłowych stylach siebie? O tym też przeczytamy w książce, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Nie jesteśmy skazani na samotność, odrzucenie i na lęk. Cztery style funkcjonowania w relacjach to książka wydana przez wydawnictwo Esprit.
0: Ministerstwo Książek.
1: Wydaje się, że o Skłodowskiej Curie powiedziano już wszystko. Pierwsza kobieta z Nagrodą Nobla, pierwsza, która została nią nagrodzona dwukrotnie, pierwsza, która obroniła doktorat na Sorbonie, jedyna kobieta, która uczestniczyła w kongresach naukowych Solvaya. To stamtąd pochodzi to słynne zdjęcie z Einsteinem. Sporo tego pierwsza i jedyna, a przecież była też żoną, przyjaciółką, matką, siostrą, córką, kochanką, szefową. Kochała, bała się, wychowywała, dzieliła pracę w laboratorium z zajmowaniem się córkami, które długo karmiła piersią, wspierała edukację kobiet, troszczyła się o wnuki, źle czuła się na rautach wydawanych na jej cześć. Traciła dzieci i bardzo potem cierpiała. Kruszyła mur, za którym dostępne były zajęcia tylko dla mężczyzn, uznając, że wśród przedstawicieli każdej płci są ludzie inteligentni i nieinteligentni. Gorąco patriotka, niedowierzająca, że Polska odrodzi się jako niepodległy kraj, ale ciesząca się z tego jak dziecko. Powściągliwa, a jednocześnie serdeczna, zapisująca skrupulatnie wszystkie wydarzenia z pierwszych miesięcy życia córek, jednocześnie jedna z nich młodsza, powie, że matki często nie było i że miała nieszczęśliwe dzieciństwo. Portret kobiety silnej i kruchej zarazem. Portret kobiety kochającej, kreśli Angelika Kuźniak w książce Skłodowska Curie, rebeliantka, wydanej przez wydawnictwo literackie. Autorka słynie z doskonałych biografii, pisała austriańskiej, boznańskiej papuszy Demarczyk, nie pozwala zamykać swoich bohaterek w klatce stereotypów, zbacza z utartych szlaków, jest ciekawa Skłodowskiej. Nie ocenia jej, a jednak ja czuję, że ją lubi i chcę poznać, że docenia ta jej nieprzeciętność, nieprzeciętność umysłu połączoną z cechami emocjonalności przypisywanej kobietom, że jej kobiecość nie była w opozycji do mężczyzn, nie próbowała im udowadniać, że jest mądrzejsza, ale chciała zajmować należne sobie miejsce, równe mężczyznom w świecie nauki. Maria kochała Piotra bardzo i żałobny dziennik, do którego wgląd daje nam Angelika Kuźniak, pokazuje kobietę zrozpaczoną, która nie ma pojęcia jak dalej żyć. Ból ją wypełnia i nie daje odetchnąć. Piotr był cudownym towarzyszem życia, chociaż na początku nic nie wskazywało, że tak będzie. Maria nie wie jak ma dalej żyć, ale wie, że musi, bo są dziewczynki. Jest zdziwiona, że świat istnieje dalej, a przecież wydaje się, że powinien się zatrzymać w momencie, kiedy Piotr uległ wypadkowi i go nie przeżył. Siedziałam sama obok twojej trumny, przyrzekłam ci, że nigdy nie oddam nikomu miejsca, jakie ty zajmowałeś się w moim życiu i że spróbuję żyć w taki sposób, w jaki ty byś sobie życzył, tak pisała Maria. Piotr traktował ją jak partnerkę, chociaż prasa i naukowcy nie przywykli do kobiety prowadzącej badania naukowe, pisali, że zręcznie pomaga mężowi. Zresztą Nobla chciano przyznać tylko jemu, pomijając jej rolę. W książce mamy kulisy tej historii, także romansu Marii, kiedy okrzyknięto ją złodziejką mężów, odsądzano od czci i wiary, tropiono, obrażano, chciano, żeby nie odbierała drugiego Nobla. To nie spływało po niej bez śladu, cierpiała, stresowała się, bała, nie miała natury skandalistki, nie chciała takiego rozgłosu, chciała, żeby jej odkrycia przyczyniały się do wzrostu ludzkości, dlatego zachęcała do badań naukowych. To, co wydaje się teorią, może za kilka lat pomóc ludziom. Tak było z jej odkryciem. Zorganizowała jeżdżące aparaty do prześwietlania rannych żołnierzy podczas I wojny światowej. Świat był zachwycony radem, zachłysnął się radem, najdroższym w uzyskaniu pierwiastkiem świata. W latach 20. okazało się, że bezpośrednie stykanie się z nim jest dla zdrowia bardzo szkodliwe. Skłodowska podkreślała, że najważniejsze jest, aby ludzkość nie zatraciła ciekawości. W 1933 roku w Madrycie powiedziała: jeżeli widzę wokół siebie coś niezbędnego do życia, to jest to właśnie duch przygody, nie dający się wykorzenić i spokrewniony z ciekawością. Skłonna jestem wierzyć, że jest to pierwotny instynkt ludzkości, bo nie wiem, jak ludzkość mogłaby przetrwać, gdyby była go pozbawiona, podobnie jak nie mógłby przetrwać człowiek pozbawiony pamięci. Wspaniale pisze o Skłodowskiej Angelika Kuźniak. Polecam Państwu bardzo. Skłodowska, Kiri, rebeliantka od Wydawnictwa Literackiego.
0: Ministerstwo Książek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
2: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

W godzinie miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje naszych słuchaczy. Panie Boże, daj radość życia wiecznego w niebie duszą świętej pamięci Reginy, Ludwika i Stefana Gniazdowskich oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich i Saków. Polecam intencje Panu Bogu wiadomą. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby tak jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się w wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły razem chwalić Boga. Tę koronkę ofiarowuję w intencji kapłanów oraz o wiarę, miłość i nadzieję w mojej rodzinie, Andrzej. Panie Boże, błogosław całej rodzinie Żelechowskich, wnukom i prawnukom. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Maryjo, uzdrowienie chorych, dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny oraz cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, polecam Tobie świętej pamięci rodziców, mamę Władysławę, tatę Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, zmarłych kuzynów Janusza, Krzysztofa i Jana. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. Za dobre wyniki w nauce naszych wnuków dziękuję Ci, Jezu. Ojcze niebieski i miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla siostry Barbary, Ty się tym zajmij. O wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla Roberta. Maryjo, dziękuję Ci za otrzymane łaski i dobre wyniki dla Oliwii. Matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. O dar nieba dla dusz świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska oraz w intencjach Bogu wiadomych. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej podczas wakacji i szczęśliwą podróż dla rodziny Modzelewskich. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną, syna Łukasza, córki Marty, wnuczek Gabrysi Poli, siostry Danuty z rodziną, Tadeusza i Henryka Kuźmienko. Za zmarłych świętej pamięci Martę Gawrych i Jana, zmarłych z rodziny Gawrychów, za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwigę, Anastazę Gorogalskich, Jana i Stanisławę Makowskich, o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. Za wiarę, nadzieję i miłość w rodzinie oraz intencje Bogu wiadomą modli się Katarzyna. Za zmarłą Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodziny Piechowskich, Polkowskich, Stanisława Zarębę, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego oraz Tadeusza Serafin. Za zmarłych Czesława i Wisławę Kretuńskich, Bogusława, Aleksandra, Jadwigę, Janinę, Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich, Tyborowskich, Krzyspiak, Niedzieckich, Turek Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich oraz Rogińskich.

Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wakacje, urlopy to dla wielu z nas czas upragniony, wyczekiwany. Jednocześnie jest on wielkim wyzwaniem, aby dobrze go wykorzystać. Konieczna jest więc mądra troska o zdrowie fizyczne z jednoczesną troską o zdrowie duchowe. Wiemy dobrze, że te dwie sfery życia człowieka wzajemnie się przenikają. Odpowiednia aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie, wystarczająca ilość snu, stanowcza rezygnacja z alkoholu, papierosów, a także innych niebezpiecznych środków i zachowań, oderwanie się od świata wirtualnego – to przykłady mądrej troski zarówno o ciało, jak i stan naszego ducha. W przestrzeni duchowej niezwykle ważne jest wykorzystanie czasu wolnego na pogłębianie relacji z Bogiem i z bliskimi. Modlitwa, Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, dobra lektura i wartościowy film, życzliwa rozmowa z bliskimi z pewnością przyczynią się do wspaniałego przeżycia wakacji, z których wrócimy do swoich obowiązków silniejsi i zdrowsi. Niedawno papież Leon spotkał się z młodzieżą przebywającą na watykańskim obozie letnim. W rozmowie z młodymi prosił, aby nauczyli się sztuki dialogu, wspólnej zabawy i wspólnej modlitwy. Bo nawet jeśli mamy Biblię i kilka modlitw w telefonach komórkowych, mówił papież, Bóg nie chce patrzeć w nasze komórki. Bóg chce patrzeć w nasze serca, na nasze życie. Najważniejsze jest bowiem wzrastanie w człowieczeństwie i dlatego trzeba umieć rezygnować z rzeczy, które mogą w tym przeszkadzać, które mogą utrudniać pogłębianie relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Papież ostrzegł też młodych przed aplikacjami w programach telefonów, które umieszczane są celowo, aby uzależnić od technologii. Dlatego tak istotne jest wyznaczenie sobie granic. Na przykład powiedzenie sobie, po pewnej godzinie nie będę już patrzeć na telefon, porozmawiam z rodziną, spędzimy trochę czasu razem. Nie wszyscy jesteśmy uzależnieni od kabla, prawda? Jesteśmy ludźmi, powiedział Ojciec Święty i zachęcał młodych, aby szukali Boga razem ze swoimi bliskimi, zwłaszcza modląc się wspólnie. Konieczna jest zatem, kochani, refleksja. Jakie są nasze więzi z Bogiem i z bliskimi? Czy przypadkiem nie osłabiają ich, czy nawet nie niszczą nowe technologie, a także różne niebezpieczne substancje czy zachowania, które grożą uzależnieniem? Ksiądz dr Marek Dziewiecki zwraca uwagę na niepokojące zjawisko, jakim jest konsumpcyjny styl przeżywania wakacji. Pisze tak. Gdy ktoś traktuje wakacje jako sposób na zabawę w każdej formie i za każdą cenę, wtedy stają się one początkiem życiowych dramatów. Zadaniem odpowiedzialnych rodziców jest zaplanowanie wakacji wspólnie z dziećmi. Warto znaczną część wakacji spędzić razem. Jeśli dorastający syn czy córka tego unikają, czy wręcz buntują się w obliczu takiej perspektywy, to dla rodziców jest sygnał, że stało się coś złego w ich więzi z własnymi dziećmi. Drugim zadaniem rodziców jest dopilnowanie, by w czasie, kiedy ich dzieci będą przebywać poza domem, pozostawały pod opieką godne zaufania dorosłych. Nie powinno się posyłać dzieci czy nastolatków na kolonie, obozy albo inne wyjazdy, jeśli rodzice nie wiedzą dokładnie, jacy będą tam wychowawcy, jaki regulamin będzie obowiązywał i jaki program zajęć będzie realizowany. Poważne zagrożenie pojawia się wtedy, gdy rodzice godzą się na wyjazdy swoich nastoletnich dzieci w gronie rówieśników bez obecności osób dorosłych. W takiej sytuacji często w danej grupie zaczną dominować ci, którzy mają problemy alkoholowe, narkotykowe czy seksualne. Mogą oni skrzywdzić innych rówieśników. Roztropni rodzice pamiętają o tym, że także wtedy, gdy dzieci pozostają w czasie wakacji w domu, potrzebują opieki i wsparcia ze strony dorosłych. Ważne jest, aby rodzice pamiętali o tych zasadach. Ich stosowanie daje dzieciom bezpieczeństwo i pewność, że mamie i tacie na nich zależy. Taka postawa jest świadectwem mądrej miłości rodzicielskiej czujności. Wakacje nie mogą być przerwą w wychowywaniu dzieci. Wakacje są szczególnym sprawdzianem roztropności, odpowiedzialności, chrześcijańskiej czujności. Kochani, o tę chrześcijańską czujność zabiegajmy wszyscy, pamiętając, że fundamentem dobrego życia, tym dobrego wypoczynku, jest zawsze przestrzeganie dekalogu. Szczęść Boże.
0: Ku trzeźwości narodu. Felietony biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa trzeźwości i osób uzależnionych.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj za

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie zaprasza na uroczystość Partyzanckie Historie. Spotkanie pierwsze. Bitwa pod Piasutnem Żelaznym. Już 5 lipca o godzinie 13 msza święta na terenie byłej leśniczówki w Piasutnie Żelaznym, a o 14 inscenizacja walk partyzanckich. Na uczestników czeka partyzancka grochówka, punkt promocyjny Wojska Polskiego, quizy, konkursy i dmuchańce dla dzieci. 5 lipca, niedziela, Piasutno Żelazne. Zapraszamy. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

parler comme la première fois.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.